0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

obrazy, nie na mnie obrazić się, pośle ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, wy te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą lat.

0: 边说
1: 这些人是你也能喝到这对
0: 这里放的地方呢这里放的帮大呢
2: Radio Escape

0: Czy maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
1: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo. Przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montuje

0: poranek w Łomży przyniesie umiarkowane 13 kresek. Słońce wyjrzy zza chmur, więc warto mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne. Ciśnienie pozostanie stabilne, nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Cieszmy się tym dniem.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Są najnowsze wyniki po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent i Rada Miasta będą odwołani. Tak wskazują badania przeprowadzone przez ogólnopolską grupę badawczą na zlecenie Polsat News. Wyniki sprawdza reporter SK Olek Ruszkowski.
2: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exitpola przygotowanego przez OGB, oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
1: A mieszkańcy Krakowa pytani, czy to dobrze, że prezydent Miszalski zostanie odwołany, odpowiadają.
3: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Myślę, że zdania są podzielone, tak samo jak zdania są podzielone podczas wyborów prezydenckich na prezydenta Polski.
4: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
5: Świetnie.
1: No, oficjalne wyniki mamy poznać jeszcze dziś rano. Łatwogang dojechał do Gdańska. YouTuber w czasie swojego przejazdu z Zakopanego zbierał na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych, a w Gdańsku witały go tłumy.
6: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
1: Na cały przejazd zajął mu prawie 53 godziny.
7: SK Łomża News.
8: Aga Zakrzewska. To jedna z najbardziej zniszczonych dróg w Łomży i jeszcze w tym roku miasto planuje na jej remont pozyskać dofinansowanie. Chodzi o ulicę Wyszyńskiego, po której docelowo mają jeździć też autobusy, tak by mieszkańcy w przyszłości mieli lepszy dostęp do mediateki.
9: Zależy nam na tym, aby dojazd również do tego miejsca był jak najbardziej komfortowy, dlatego planujemy jeszcze w tym roku złożyć wniosek o dofinansowanie.
8: Mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. Gmina Piątnica przyjmuje wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych i sadowniczych. To z powodu wiosennych przymrozków, które mogły wyrządzić szkody w uprawach. Wnioski o oszacowanie strat należy składać w Urzędzie Gminy Piątnica.
10: Kama i Wiktor w Radiu ESA.
11: No i mamy go, nadszedł wyczekany absolutnie przez nikogo, poniedziałek.
12: Dzień dobry. To się zgadza. Człowiek jakby jeszcze jedną nogą w weekendzie, o, po moim głosie zresztą słychać, drugą w robocie i cały raz próbuję jakoś nie zasnąć.
13: No a ja właśnie próbuję śniadania na dzisiaj.
11: No to łapcie za telefony i za messengery i dajcie znać, czego byście chcieli spróbować w ten niewyczekany poniedziałek.
14: Eska jak zwykle próbuje grać dobrze i wiecie co? I to jej wychodzi.

0: Przecież ja na chleb mówiłem Pepiak, ten kawałek oryginalnie był grany w radio, no. King of my castle, dzień dobry, witamy. 8 minut po 6.
1: Dzień dobry, oczywiście, bardzo serdecznie. To już jest niestety poniedziałek. Mówimy niestety, no bo te poniedziałki nigdy nie są dniem, który jest wyczekiwany, na który wszyscy czekamy, których ubijmy.

0: My, z którego powodu się cieszymy, no.
1: Chciałbym poznać autora, który wymyśla święta do kalendarza, bo dzisiaj jest na po prostu nadźgane, jest dzień piłki nożnej, jest dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana i jeszcze jakby było mało tej piłki nożnej, to Światowy Dzień Futbolu dopisali.
0: Ale przepraszam, czy dzień weterana i Światowy Dzień Futbolu przypadkiem nie będzie świętował Robert Lewandowski?
1: Może tak być. Ostatnia bramka w Barcelonie została strzelona, a potem arrivederci! Czy tam, jak tam się po hiszpańsku woła?
0: Pewnie.

0: Widzieli, że dzisiaj jest 78 świąt w kalendarzu wpisane?
1: No to 79 jakie jest?
0: Dzień Jankesa. Jankes i Wiktor. Dzień dobry, dajcie znać, jak wasz poniedziałek.

0: zasoba, nie?
1: Ale cieszymy się, że ciebie widzimy.
0: Jejkuś. Ja też.
1: Jest moc, jest energia. Odpoczęłaś troszkę w weekend?
0: Oczywiście.
2: Oglądałaś Żużel?
3: No, oczywiście.
1: Ale wczoraj piękne zawody w Gorzowie.
2: Dajcie spokój, żeby z Lublinem
0: wygrać. Tylko Jarkes ogląda chyba u nas.
1: Nie, no nie, jak to?
2: Ja też oglądałem.
0: No. Wow.
2: A Roberta Lewandowskiego oglądałaś?
1: Robert Lewandowski też zagrał ostatni mecz w Barcelonie. Kolejny ostatni, tak.
0: No. Znowu ostatni?
1: Ostatnia bramka. Dobra, przeglądamy prasę, słuchajcie. Kama coś znalazła na temat Marcina Prokopa, a dokładnie jego żony.
3: Dobrze, uwaga, będę czytać tytuł artykułu. Tylko trzymajcie się, bardzo proszę.
1: Uwaga, ja się trzymam.
3: Była żona Marcina Prokopa w nagiej sukni bawi się na gejowskim weselu w Tajlandii.
1: Okej.
3: Koniec tytułu.
1: Ale ktoś wymyślił tytuł. Co ty na to, Jadziu?
0: Dla mnie to za dużo. Nie nadążam.
1: To naprawdę.
2: No rzeczywiście dzieje się.
1: Mhm. Tymczasem pewna epoka, słuchajcie, dobiegła końca, bo Krzysztof Rutkowski, ten Krzysztof, na jak Rutkowski, zmienił fryzurę po raz kolejny. I
0: nieprawda.
1: Już nie ma kwadratów?
0: Nie ma?
1: Nie ma, nie ma. Najpierw był kwadrat, potem była taka rozpunka na głowie, taka wielka.
2: Tak.
1: A teraz podobno jest nowa, bujna, co prawda sztuczna, no wiadomo, fryzura, taka a la amerykański Aman. Wygląda, no tak trochę rzeczywiście, jakby się urwał z jakiegoś filmu romantycznego z lat 50.
3: No,
2: ładny.
0: Fryzura się zmieniła, ale jedno jest niezmienne.
3: Co, Jadziu?
0: Co? Kompleksy.
1: No! Oj, tam no. Prasowanie tylko w Radiu SK. Dziękujemy. Na pierwszej stronie dzisiaj w Super Ekspresie jeszcze Edyta Górniak rozkręciła nocną imprezę w Sopocie.
3: No, tak było.
1: Dobrze, że nie na gejowskim weselu w Tajlandii.

0: W Krakowie tak zaśpiewali wczoraj. Mam tego już dość. Zmiana prezydenta.
1: Dziękujemy. O czym za chwilę Marcin Grodzki będzie mówił.
2: Rzeczywiście. To może jakieś głosowanie też? Coś.
1: U nas w studiu? No? Proszę tak. Cię bardzo. Kto jest za tym, żeby Jankes zrobił nam wszystkim kawę? Ręka do góry.
2: Nawet ja jestem. Ja też. Wiaderko będziemy polewać.
1: Ale przy okazji zrób też tą owsiankę z bitą śmietaną i truskawkami, bo przyniosłeś dla siebie, a my pytamy się, gdzie jest dla nas.
2: No, powolutku.
1: Bo jak nie, to cię odwołamy.
0: Kasę mi dajcie, ja będę skarbnikiem. Jankes.

0: Reklama.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
6: I po reklamie.
7: W Łomży poranek zapowiada się słoneczny, z niewielkim zachmurzeniem. Termometry wskażą około 14 kresek, a jakość powietrza będzie w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, nie przeszkodzi w cieszeniu się pogodą.
8: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kraków zdecydował, według sondażowych wyników podanych przez Polsat News, mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta. Kluczowa jest tu frekwencja. Odpowiednio wysoka będzie oznaczała, że referendum było ważne. Były fajerwerki, owacje i tłumy witającego przy wjeździe do miasta. Łatwogang dotarł na rowerze do Gdańska. W trakcie transmisji zbierał pieniądze na leczenie dzieci. W sumie zebrał ponad 20 milionów złotych.
9: Wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie.
8: A youtuber w sumie przejechał na rowerze ponad 650 kilometrów.
10: SK Sport News.
8: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów. W wielkoszlemowym Roland Garros Magdalinet wygrała z Teresą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest też Magdalena Fręcha, to po kreczu Eleny Gabrieli Ruse. Dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają też Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szanse na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków.
10: Jankes i Wiktor.
11: Ale czas zasuwa, już 6.32 w tym momencie. Dobrze, dobrze, dobrze.
12: Słuchaj, przypominam, że niedawno był Sylwester, mamy już maj.
11: Zaraz u mnie weekend był Sylwester.
13: Zaraz kolejna pandemia i jakoś zleci. A co tam u was w poniedziałek? Halo?
14: Hejka, no teraz jak się dowiedziałam, że jest mój dzień, czyli Dzień Królewny, no to już tylko będzie dobrze. Miłego poniedziałku i miłego...

0: 20 minut i wskazówki walną w siódmą. To jest SK w poniedziałek z samego rana.
1: Informacja z ostatniej chwili, uwaga, IMGW, czyli...
0: Instytut
2: Synoptyków, bo to trudne słowo.
0: Gospodarki wodnej.
1: Przewiduję, że nadciągające wakacje będą znowu gorące i upalne nad Polską.
2: Ale dlaczego?
0: No dlaczego? No bo niebo tak chce, tak zdecydowali.
2: To ja też w takim razie chciałam coś przewidzieć.
1: Prosimy. Dawaj.
2: Dzisiaj w nocy będzie ciemno.
0: Brawo! Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.

0: Adele za 92.
1: Klaudia, Klaudia!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Adel, wracaj.
0: No dobrze, jest Klaudia. Halo, dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
0: Pobudka, dziewczyno, twoje urodziny. Ponoć lubisz niespodzianki.
4: Bardzo.
1: Ale podobno również często odkrywasz je przed czasem, więc pytanie, czy spodziewałaś się tego, że dzisiaj będziemy dzwonić?
4: Nie, zupełnie się tego nie spodziewałam.
1: A jakie inne niespodzianki odkryłaś w swoim życiu?
4: Różne zaplanowane przez mojego męża wcześniej. Nie do końca potrafił utrzymać je w tajemnicy.
2: Właśnie próbujemy dojść do tego, kto nam nadał te informacje na twój temat, bo czytamy zgłoszenie, jest napisane, że cudowna z ciebie żona, to może mąż myślimy, jesteś wspaniałą matką, ale dalej jest napisane moją przyjaciółką,
1: która zasługuje na najlepsze prezenty urodzinowe.
2: Kto to może być?
4: No, obstawiałbym tutaj mojego męża.
1: Ale to fajnie mieć faceta, który robi cały czas niespodzianki, szkoda tylko, że... Zgadujesz się wcześniej.
2: Ale niesamowite jest to, że ktoś może być mężem, a jednocześnie jest twoim najlepszym przyjacielem.
1: Poczekaj, ona jest jego najlepszą przyjaciółką.
5: Ale ja pamiętam też kiedyś, jak spaliłem taką sytuację, przez 2 miesiące trzymałem niespodziankę, powiedzmy, w kieszeni, po czym kolega... Ach, no, o czym pomyśleliście?
1: My o niczym, Janki.
5: Znajomy zadzwonił do mnie i wtedy ją zdradziłem do telefonu. I moja dziewczyna wtedy usłyszała to. A, taka niespodzianka.
2: Ale to nie było nic do jedzenia, tak? To nie było coś spleśniało.
5: Nie,
2: dobrze.
1: Dziękujemy za informację, że przez 2 miesiące chodziłeś w tych samych spodniach.
5: No dobra, okej, mamy dla ciebie urodzinową stówkę. Taka niespodzianka z naszej strony.
4: Dziękuję bardzo.
1: No i oczywiście, Klaudia, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Twój mąż zdecydowanie zapewnił ci, mam nadzieję, niespodziankę, którą w końcu udało ci się nie zdradzić i nie odkryć. No i tego, żeby ten dzień był cudowny, fantastyczny i żebyś do końca życia go pamiętała.
4: Bardzo wam dziękuję.
2: Czy jest coś, co Polska w dniu twoich urodzin powinna usłyszeć jeszcze od ciebie?
4: Cudownego dnia dla wszystkich. Radio SK.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, za chwilę Marcin Procki, kolejna porcja newsów,
1: no
0: dobrze?
1: Przede wszystkim u Prockiego o tym, że zbieranie kasy stało się naszym sportem narodowym, ale zbieranie kasy w słusznym celu.
2: Ale co więcej, jestem bardzo miło zaskoczona, jesteśmy w czymś świetni.
1: Łatwo Gang pojawi się o 7. Jankes,
3: i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: W Łomży poranek zapowiada się świetnie, z niemal czystym niebem i temperaturą sięgającą 14 kresek. W ciągu dnia zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą 22 stopnie. Wiatr będzie lekki, więc warunki idealne na aktywności na świeżym powietrzu.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Krakowa byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta i miejskich radnych. Według sondaży opublikowanych przez Polsat News frekwencja w niedzielnym referendum osiągnęła wymaganą wysokość i Aleksander Miszalski straci stanowisko. Po niedzielnym głosowaniu pytaliśmy mieszkańców o zmiany w magistracie.
2: Wie pan co dla mnie? Szczerze? Nie bardzo, no ale jeżeli większość była za nie, to jak najbardziej.
3: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem, a rozliczy go będzie można na koniec jego kadencji.
1: A w przypadku odwołania prezydenta władzę nad miastem do czasu wyborów będzie sprawował komisarz. Priorytetem namierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur to ustalono na naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą po, jak się później okazało, fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo nie było. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiada, że w kwestii procedur będą zmiany.
4: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
1: A w ostatnich dniach służby także po fałszywym zgłoszeniu interweniowały m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika. To jest zasługa nas wszystkich, mówi Łatwogang. YouTuber przejechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W czasie transmisji zebrał ponad 20 milionów złotych, a to na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom. Na finiszu towarzyszyli mu m.in. rodzice Maxa.
5: I jeszcze teraz to do nas nie dociera.
6: Cud, prawda, bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę cud.
1: Mówili rodzice chłopca, a cała podróż zajęła Łatwogangowi prawie 53 godziny.
7: SK Łomża News.
8: Aga Zakrzewska. Od dziś ratusz zaczyna przyjmowanie pomysłów na jeszcze lepszą Łomżę. Rusza 14. edycja budżetu obywatelskiego miasta. Do 8 czerwca jest czas na to, aby zastanowić się, co mogłoby powstać w naszej najbliższej okolicy. Warto dodać, że miasto do rozdania na pomysły Łomżan ma w tym roku ponad 3 miliony złotych. Oszusta na gorącym uczynku złapała podlaska policja. Przyszedł do seniorki po odbiór 80 tysięcy złotych. Pieniądze miały rzekomo uratować jej córkę od konsekwencji za spowodowanie wypadku. 21-latkowi grozi do 8 lat więzienia. W Podlaskiem od początku roku było 25 takich przestępstw i 30 prób.
9: I Wiktor.
10: Dzień dobry, witamy w ulubiony dzień tygodnia, poniedziałek, brawo, brawo, brawo,
11: brawo, brawo,
10: poniedziałku. Dzisiaj w kalendarzu jest takie dziwne święto, jest dzień ręcznika. Zawsze się zastanawiam...
12: Kiedy uprać?
10: Nie, czy ja czasem nie wycieram sobie buzi tą częścią, którą wczoraj wycierałem coś innego.
12: Dziękuję ci za tę informację. Tak, już bardzo... wiem, że nigdy nie będę się z tobą witać buziakiem na dzień dobry.
10: Myślałem, że się razem wykąpiemy.

0: to wiem.
1: 10 minut po godzinie 7, dziękujemy bardzo. To było męskie granie, damskie też.
2: Damskie mówienie, bo dzisiaj Kama razem z nami znowu, witamy.
3: Dzień dobry, dzień dobry. No i pozwólcie, że powiem o tym, co się działo bardzo ważnego w weekend. Oczywiście ze świata celebrytów oraz piłkarzy.
2: Najważniejsze jest to, że wjechali na chatę do mieszkania prezydenta.
1: No tam było zgłoszenie, proszę przyjaciół, to przyjechali, ktoś prosi, no to proszę bardzo,
2: ale
1: jedziemy.
2: Ale podobno Kama ma coś ważniejszego.
3: Oczywiście, że tak, bo dawaj, Ania Kama i Robert Lewandowscy szaleli na koncercie Bed Bunny'ego.
2: To prawie jak para prezydencka.
1: Rzeczywiście teraz

0: Bad Bunny był w weekend w Barcelonie, będzie też w Warszawie, ale co tam, i co, i byli, tańczyli, prawda?
1: Tańczyli, i co więcej, Ania miała swoje 5 minut na Telebimie. Naprawdę.
0: Brawo!
2: Słuchajcie, najważniejsze, że to nie był koncert Coldplaya i że za Anią nie stał ktoś inny niż Robert.
3: Jankes, Kama
4: i Wiktor.
5: Yo, listen up, here's the story.

0: Irlandczykiem.
1: Właśnie chciałam się zapytać, jak wygląda i co możesz nam o Toli powiedzieć?
0: No, miniaturka, maltańczyk, także jest malutka. I co? Oczywiście opieka na mojej głowie, bo córeczka to tak niechętnie wychodzi na spacery.
1: Skąd my to wszyscy znamy? A co się stało z Tolą?
0: No niestety, wyszła na spacer i chyba zjadła coś, czego nie powinna. I skończyło się na wizycie u weterynarza.
1: Oj, a to nie są tanie rzeczy, o czym wszyscy tutaj w studiu wiemy.
2: I tu przechodzimy do tego najważniejszego. Rzeczywiście mamy zapłacić za wizytę u weterynarza, okej. Okay. Ale to rozumiemy, że wróciła do domku, tak? Już jest okej, okay. Lepiej.
0: Tak, już jest okej, okay, po kroplówkach.
2: Mhm. Ile mamy zapłacić, wypłacić z naszej radiowej kasy?
1: Ile tam musi skapnąć? Mhm.
0: To jest aż 305 zł.
3: O, cię kręcę. 305. Psi NFZ w takim razie wypłaca kasę.
0: Super, bardzo się cieszę.
1: Sylwia, płacimy oczywiście, wspieramy jak najbardziej. Pamiętajcie również, że mnóstwo psiaków jest w schroniskach, więc warto się tam udać. Jeżeli myślicie o psiakach, to warto byłoby takiego fajnego, małego czworonoga adoptować.
2: Zapraszamy, polecamy, ściskamy oczywiście i machamy ogonami w stronę pieska, między innymi Wiktora, który właśnie wylądował w domu ze schroniska. Bardzo
3: tak
2: dobrze.
3: Jest, dokładnie. Bardzo dobrze. Trzeba mieć dobre serce i pomagać pieskom.
1: A Wiktor na wszelki wypadek, żeby jego pies nigdy nie zapomniał, skąd jest, nazwał go Chudy.
3: Tak jest. Sylwia, pozdrów swojego od mojego.
0: Pozdrawiamka, trzymajcie się.

0: tańczymy do waszej kawy z samego rana. Tutaj Eska, hity na czasie. 25 maja.
1: Oni śpiewają o tym How Deep Is Your Love, czyli jak głęboka jest twoja miłość. No, miłość w Krakowie się skończyła.
2: A, ciekawe, czy zatańczą tego.

0: Reklama.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Numer jeden w eksporcie samochodów z Chin od ponad 20 lat. Miliony kierowców w 110 krajach wybrały jakość i technologię tej marki. Teraz Chery wjeżdża do Polski z SUV-ami nowej generacji. Tiggo 7 i Tiggo 8. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie i 7-letnia gwarancja. Poznaj rodzinę Chery. Teraz bliżej niż myślisz.
8: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
9: I po reklamie.
10: W Łomży z rana słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, a termometry pokażą przyjemne 16 kresek. Możemy spodziewać się lekkiego, ale wyczuwalnego wiatru. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, co zapewni nam ciepły dzień.
11: Jest 7.30, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski zabrał głos po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że został w nim odwołany z funkcji prezydenta miasta. W internetowym wpisie podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu i podkreślił, że ich decyzję przyjmuje z szacunkiem. Dodał, że nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciał. A ponad 70% Polaków nie chce polexitu. To wyniki sondażu przeprowadzonego dla Superekspresu przez Instytut Badań Polster. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
12: SK Sport News.
11: Niedziela pożegnań na Wyspach z kibicami na Anfield. Pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnał się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. A Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. No i dzień dobry Polsko, 32 minuty po godzinie 7 rano, to jest poniedziałek.
13: Ty się tak nie ciesz, za chwilę Nosel wpadnie i jak zacznie wkręcać, to nie będzie ci tak do śmiechu.
11: To prawda, przepraszam, już teraz będę smutny.

0: 7.38, 22 kreski, będzie z nami godzina 8. Co doda odpala? Mega Camp?
1: Dzień dobry! To znowu ja!
2: Dzień dobry. Kolejne pomysły na to, jak można zarobić pieniądze, kiedy się rzadziej śpiewa, chociaż jest się piosenkarką.
3: Ale pełen szacunek, jak można być artystką, która co chwilę zwraca na siebie uwagę, czy to pomagając pieskom, czy teraz pomagając ciałom naszym, bo
0: no
3: będzie
0: dobrze.
3: Można robić przysiady razem z Dodą.
0: Ale co to właśnie, ale naprawdę jakieś mega kampy będą? Tak. Że kampy, tylko mega, tak?
2: Przypomnij
0: mega.
2: Sobie, jak wygląda Doda. Umięśniona sylwetka, sześciopak na brzuchu, szczuplutka, tyłek taki, że no też bym taki chciała mieć.
3: To dlaczego miałaby nie robić tego, co Chodakowska i Lewandowska?
2: Dlatego zapraszam na luksusowy obóz fitness z treningami, mentalem i regeneracją i twierdzi, że to nie będzie zwykły fit camp jak u innych, tylko transformacja.
3: Teraz Doda będzie tak brzmiała.
4: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłowni. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Ale słuchajcie, skoro Doda może odpalić własny mega camp i może nas czegoś nauczyć, co podobno umie, to pytanie do was.
3: Czego ty mógłbyś, Jankes, nauczyć kogoś innego, jakbyś miał swój obóz?

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
7: I po reklamie.

0: Na Messengerku pytamy was, czego byście mogli wszystkich nauczyć. Czego mógłbyś nauczyć nas wszystkich, Nosel? O, to jest pytanie.
1: Bycia wrednym.
2: Nie wiem, szybkiej zmiany imion albo mnogiej osobowości.
0: No. Człowiek, który jest mistrzem, jeśli chodzi o wkręcanie. Liga Mistrzów, proszę
1: jak
0: państwa.
1: W 2,5 minuty zniszczyć komuś życie przed wylotem do Egiptu.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu, tak? Proszę pani, do Egiptu 16.
5: Słucham.
4: Wytłoczona Iwona po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel

0: Zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w red, a w blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
1: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
0: To już mówię, są podstawione meleksy, proszę pani, no i tutaj, proszę pani, meleksem to się najszybciej robi.
1: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
0: Znaczy, jedyny
1: tam...
0: problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
1: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. No my się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego to
0: jest... A gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
1: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne
0: proszę
1: rzeczy
0: pani,
1: i to...
0: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić meleksy dla was.
1: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę, nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę,
0: to może
1: gdzie
0: inaczej.
1: Ja się będę znajdowała.
0: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego Maleksa?
1: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
0: Proszę pani, przepraszam, ale wybaczy pani, ale
1: ja
0: Meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego
1: no,
0: prościej jest...
1: Ja mam Meleksa obsługiwać, przepraszam bardzo. Czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem Meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
0: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
1: Proszę pani, może mam, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
0: Jakby
1: bo
0: pani
1: ja
0: miała,
1: nie rozumiem.
0: Jakby pani miała, to powiem pani tak. Jazda na Meleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
1: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś Meleksami, jadąc.
0: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
2: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Nie, no ja cię zabiję!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jezusie!
6: Odwoływanie się do instancji najwyższych.
5: No i bardzo dobrze. Pamiętajcie, Nosel mieszka na sk.pl, tam zostawiacie zgłoszenia i możecie podnieść się nie swoim bliskim i dalekim też.
4: Każdym mogę być w nowym życiu, ale nie Kamilem Noselem.

0: Kurde, na balkonie stygnie lato. Nawet człowiek nie wiedział, że na balkonie właśnie ktoś stoi.
1: Ja często wystawiam na balkon, żeby coś wystygło.
0: Żeby ci odlot ściśle tajny nie wystygł. Zaraz po 8:00 będziemy dzwonić do kogoś.
2: I uwierzcie mi, polecimy dalej niż na balkon.
0: Tak jest. Pamiętajcie, że ściągnięcie apki Eski to jest jedyna droga do tego, żeby odlecieć z nami w przyszłym tygodniu.
3: Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu Eska. W każdy piątek od 20:00.
5: Eska Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
4: Eska Live Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
20: I po reklamie.

0: Przedpołudnie w Łomży zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 17 kresek, a choć na niebie pojawi się sporo chmur, słońce też da o sobie znać. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, więc warto przygotować się na cieplejsze chwile.
1: Dokładnie 8 na zegarach, to jest SK News, Marcin Brocki, zapraszam. Prezydent odwołany, rada przetrwała, to najnowsze wyniki z Krakowa. Według danych przekazanych przed chwilą przez Miejską Komisję do Spraw Referendum, głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne, a to z powodu zbyt niskiej frekwencji. Potwierdzone są już za to wyniki w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To było już skuteczne, o czym ze szczegółami reporterski Mateusz Gołębiewski.
2: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
3: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
2: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce.
1: A prezes PiS Jarosław Kaczyński na przykład skomentował je wpisem: dla nas to dopiero początek. Kompleks hal w Gorzowie wyłączony z użytkowania, to po ogromnym pożarze, który wybuchł w parku trampolin. Zalane zostały pobliskie biura. W akcji brał udział ponad 100 strażaków. A w niedzielę Kraków nie tylko głosował we wspomnianym przed chwilą referendum. Na rynku głównym kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało też powrót Wisły Kraków do ekstraklasy.
4: Duże oczekiwania, ciekawość, co będzie w przyszłym sezonie.
5: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary, zapowiedzią Jarka Królewskiego. Myślę, że w końcu nadejdą.
1: A mówili kibice Wisły, obok niej awans ma też już Śląsk Wrocław, a w tym tygodniu trzeci zespół, który awansuje, wyłonią baraże.
6: SK Łomża News.
7: Marta Szabłowska. Zamiast wiaduktu Rondo. Rondo powstanie w Jeziorku pod Łomżą. Ma umożliwić bezpośredni wjazd na drogę S61. Wojewoda Podlaski wydał już zgodę na realizację tej inwestycji. Coraz bliżej baraże do drugiej ligi. Łomżyński klub sportowy w weekend pokonał w wyjazdowym spotkaniu ekipę Stroszyna. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-2. Teraz przed ŁKS-em ostatnie spotkanie. W sobotę na własnym boisku podejmie Mławiankę Mława. Ale możliwe, że ten mecz odbędzie się bez udziału publiczności. To kara za użycie materiałów pirotechnicznych w poprzednim meczu. Klub będzie się odwoływał.
8: Jankes,
9: Kama,
8: Kama
9: i Wiktor.
10: Dzień dobry, dzień dobry, witamy i dwie minutki po godzinie 8 już.
11: Do nauki zapraszamy, bo Doda będzie, przypominamy, na swoim kampie uczyć nas, jak być fit.
12: Robienia super przysiadów i takich tam innych. I zastanawiamy się, czego wy moglibyście nas nauczyć.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Ja bym mogła wszystkich Polaków nauczyć, jak smacznie sobie spać całymi dniami. Pozdrawiam z mojego dnia.
11: Oj, namówiła.
10: Czekamy na was, czego moglibyście się nauczyć, nas wszystkich. No, proszę, chwalcie się na Messengerze.

0: 8 minut po godzinie 8, jeśli macie ochotę zobaczyć, jak dzisiaj nie wyglądamy.
1: Radio.
2: Jest live na TikToku.
0: Ale nie, tak jak nie wyglądamy, to bardzo mocno polecamy oczywiście. Jesteśmy no, tam.
1: Jaki udaje cicho ciemnego teraz tak właśnie w okularach przeciwsłonecznych.
0: Ja dzisiaj jestem
1: jak
0: zmęczony.
1: Prawdziwa gwiazda.
2: Słuchajcie, prawdziwa gwiazda to jest Doda i ona organizuje kampy i na tych kampach będzie ludzi uczyć, tak jak Chodakowska i jak Lewandowska, jak mieć płaski brzuch.
1: Mhm. I to nie jest wcale ważne, że ona ma płaski brzuch, bo ćwiczy od dziecka, bo ma tatę kulturystę. Nie, nie, nie. Wy będziecie mogli to zrobić w tydzień, jak zapłacicie pieniążki za bycie na fitcampie.
2: Przemawia przez ciebie zazdrość, Kama.
1: Tak, bo ja nie mam takiego płaskiego brzucha.
0: Czego mogliby się nas nauczyć, o to was pytamy.
2: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Nie, ja... to pani już mówiła. Czekaj. O, tu jest.
0: Dzień dobry.
2: Tu na nowo.
0: Dzień dobry.
4: Witam. Ja chyba bym zrobił grill camp. Co grillować, gdzie grillować, z kim grillować, jak grillować. I na moim kampie dowiedziałbyś się, jak zrobić dobrego grilla na działce. I tu mogę wam zdradzić mały sekrecik. To nie może być twój grill i nie może być twoja działka.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a

0: SK. SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: To już w piątek najbliższy. Szykuje się wyjątkowy weekend.
2: Kama wstała, jest poważnie.
3: A to wszystko dlatego, że chciałam powitać w oficjalny sposób. My! A! G! Ty! A!
4: Magda. Cześć, witam Magda. Was serdecznie.
3: Ja wiem, że w radiu nie widać, ale ja to właśnie zrobiłam po cheerleadersku, tak jak ja potrafię.
4: Nie spodziewałam Kama się takiego przywitania.
2: Oh. Tańczyła z wirtualnymi pomponami.
4: Dokładnie tak.
3: Madzia, ty jesteś oficjalnie prawdziwą cheerleaderką. Na czym polega twoja robota?
4: No, cześć, bardzo mi miło. Dokładnie tak. Po pierwsze, na zagrzewaniu drużyn, żeby wszystkie mecze, gdzie jestem, oczywiście wygrywali. Na układach tanecznych czy liderskich. Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z czy liderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchaj, to wiesz co, mam nadzieję, opowiesz po wyjeździe. Tego się, nie wiem, czy dasz radę opowiedzieć, ale opowiesz po wyjeździe.
3: A będziesz pokazywał zupełnie, jak ja przed chwilą Magdę
1: ale
3: witałam.
1: Ale co, że idziemy na siadanie? I co, od razu musimy...
3: A ona robi! Idziemy! Śniadanie!
2: Hej!
4: I wszyscy z nami, słuchaj. Całe miasto z nami i wracasz z nauką, z umiejętnością i szpagatu, i gwiazdy. Wszystkiego się nauczymy.
3: Ja już wiem, że Wiktor będzie robił szpagat. Oj, tak!
2: Słuchajcie, bo ta historia ma jeszcze drugą stronę, drugą osobę. I wyobraź sobie, że w tym filmie, oprócz tego, że lecisz z cheerleaderką, lecisz też ze stewardessą prawdziwą.
1: Jak to? Zabierasz ze sobą pod pachę, czekajcie, stewardessę?
4: Nix wybuchowy, co?
1: Czyli nigdy nie byłem na wyjeździe ze stewardessą. Ale super.
3: Ale Janki, to ja ci jeszcze dodam, że to są dziewczyny, które jak idą na imprezę, to jedna kiedyś wróciła bez buta, a druga wróciła bez szkiełka w okularach. To są takie imprezy,
4: że to przytoczycie. Bałam się, że to przytoczycie, ale tak było, słuchajcie.
3: Moi ludzie.
4: Co mam więcej powiedzieć?
1: No dobrze, ja
4: słuchaj, bym... może być na tej samej imprezie.
1: To zaryzykujmy może, co?
2: Powiedz to oficjalnie.
1: Zabieramy?
2: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
4: Super! Bardzo super, dziękujemy bardzo.
3: Ale rozumiem, że pompony zabierasz.
4: No jasne, dobrze, jakże inaczej.
3: To weź jeszcze drugie dla Jankesa.
1: Weź wszystko.
4: Jasne, już przygotowane.
3: Bardzo się cieszymy, dziewczyny, fajnie, że razem z nami lecicie. Już w piątek odlot ściśle tajny. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia przez naszą aplikację. Tylko problem jest taki, że my nadal nie wiemy, dokąd lecimy. Mamy już kilka podpowiedzi, mamy już kilka tropów również w głowie, ale z racji tego, że ty masz kumpelę stewardessę, która lata pewnie po całym świecie i po całej Europie, to może wy będziecie, dziewczyny, miały trochę lepszy pomysł niż my. Więc posłuchaj kolejnej podpowiedzi, Madzia.
5: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
2: Aha. Święta podpowiedź, panie kapitanie. Lecimy do solarium.
1: Jezus, nie. To dobra, ale masz jakiś pomysł, gdzie lecimy?
4: Słuchajcie, jakiś czas temu byłam z rodzicami na pięknej wyspie Malcie i mówili, że tam jest tyle dni słonecznych, a nam zdarzyły się dwa dni turbo deszczowe, więc słuchajcie, mam nadzieję, że to może będzie ta Malta, tylko wreszcie pokaże swoje słoneczne oblicze.
3: Dobrze, żebyśmy mogli w takim razie to odczarować. Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że lecimy w piątek. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej fantastycznej ekipy stewardes, cheerleaderek
2: i radiowców,
3: to zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Eski i tam wskakujcie i się zgłaszajcie.
0: Odlot ściśle tajny.

0: 8.26, tutaj SK w poniedziałek, 25 maja. Dziwnie to wygląda, zobaczcie na naszego TikToka. Ja siedzę, stół na górze, wy stoicie. Niesamowite, prawda? Ładnie.
1: No i tym sposobem wszyscy mamy ten sam poziom.
2: Ale słuchajcie, a propos tego, co w górę i co w dół, to ropa naftowa tanieje. Za chwilę o tym w newsach Marcin Procki.
3: Jankes.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: O, a może

0: ekspres do kawy, automatyczny.
1: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
0: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
2: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
6: I po reklamie.
7: W Łomży przedpołudnie zapowiada się ciekawie. Termometry pokażą 18 kresek, a słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni.
8: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski, odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Znamy już wyniki niedzielnego referendum. Z kolei z powodu braku minimalnej liczby głosów, nieważne okazało się głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta. Wyraźne spadki cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ceny baryłki są niższe o ponad 5%, a to reakcja na prognozy analityków, według których USA i Iran zbliżyły się do porozumienia. A w Wielkiej Brytanii szykuje się rekordowo ciepły maj. Pierwszy raz od 14 lat temperatura przekroczyła tam 30 stopni. Jeszcze cieplej ma być w najbliższych dniach. Upały dotarły też do innych krajów. W Portugalii, Hiszpanii i Francji temperatura ma zbliżyć się do 40 stopni.
9: Ile?
10: Jankes.
11: Jankes.
10: I Wiktor.
11: Tak, Radio SK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze. No i zrobiło się 8.30, a nawet 8.31.
9: Tak, patrząc na temperatury za granicą, witamy was gorąco.
13: Oj, zdecydowanie. Mamy poniedziałek i pamiętajcie, że do piątku coraz bliżej.
9: Czego moglibyście nas nauczyć?
14: Ja jako rodowity Kacper mógłbym wszystkich nauczyć, jak swoje imieniny przeradzać w święta narodowe i dzień wolny od pracy.

0: Lubimy oczywiście, wy też lubicie Bledka w Radiu SK, 22 minutki do godziny 9.
1: No i co lubicie tak mocno, co umiecie tak dobrze, że moglibyście tego innych uczyć? Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem dokładnie, czego ja bym mógł was nauczyć, ale Jankę z pewnością mógłby nauczyć dobrej bajery. To jest bajera.
3: Jankę tak bajerował swoją żonę, że 13 razy jej się oświadczył.
4: Czyż on dzisiaj zbajerował cheerleaderkę, stewardessę?
0: Wczoraj była bajera na Staligorzów, gdzie jeździliśmy z motorem Lublin. Pozdrowienia dla wszystkich fanów czarnego sportu. Pozdrawiam mojego przyjaciela z Zielonej Góry, Wiktora.
4: Czy była jakaś audycja o poranku, w której nie powiedziałeś czegoś o żużlu?
3: Tak, wtedy, kiedy go nie było.
4: Kto jeszcze? Dobra. Halo, dzień dobry. Czego możecie innych uczyć?
5: Ja mógłbym zorganizować obóz, jak szybko roztrwonić pieniądze. O! Bez żadnego limitu, bez granicy. Po prostu tak. Ile kto ma, to damy radę. No,
4: to razem z Kamą na prelekcjach byście tam specjalnie byli.
3: Absolutnie, absolutnie mogę być ekspertem w tej dziedzinie.
6: Jankę, Kama i Wiktor.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216

0: Słuchajcie, oni tam śpiewają Kamil Nosel. Kamil Nosel.
1: Napisałem im ten tekst, no wiesz.
2: Ja. Dzień dobry, Kamilku, witamy. Dobrze cię widzieć.
1: Tak. A i wicewersja i autorewers.
0: To dobrze, że jesteś, słuchaj, bo Zakopane cię potrzebuje.
1: No, po co?
3: Górale z Zakopanego i Nowego Targu dyskutują o pomysłach na rozruszanie lokalnej turystyki.
1: I ja mam im podrzucić pomysł,
0: jakiś
1: tak?
0: Jakiś dobry, fajny.
1: Dobry, fajny. Proszę pana, misia z Krupówek na przykład przeprowadzić.
2: Co zrobić?
3: Przefarbować.
2: To jest jakiś pomysł, żeby
3: robili
2: zdjęcia.
3: Różowy.
4: Brudy.
3: Różowy.
0: Ja na przykład mam taki pomysł, zacząłbym na przykład od takich prostych, małych gestów, żeby na przykład ta żurawina, która jest dodawana do oscypka, żeby jednak ona nie była złowicza, tylko stamtąd.
2: A ja bym, wiecie co, zbudował stadion żużlowy w Zakopanem i jeździliby na tych osiołkach tam, wiecie, te i inne takie.
1: Lepszego pomysłu nie będzie.

0: Ktoś coś musi powiedzieć, słuchajcie, mikrofony włączone.
1: No już powiedziałeś. 5 minut będzie z nami godzina 9. Dziękujemy za dzisiaj.
2: Na
1: było
2: każdym
1: fajnie.
2: Zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć, to pozwólcie, że my skończymy.
0: Kamil Nosel cały czas z nami. Kamilku, jakieś...
3: To już. Słuchaj,
0: Polska zaczyna nowy tydzień. O czym powinni pamiętać Polacy w tym tygodniu?
1: O Łotwogangu.
3: Piątek za chwilę. Kama
4: i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej

0: 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, panie
4: masz. Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Dziś w Łomży możemy spodziewać się ciepłego dnia z temperaturą sięgającą 18 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce od czasu do czasu się pokaże. Ciśnienie stabilne, bez większych zmian. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa.

0: frekwencja w referendum wyniosła niespełna 30%.
1: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
0: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Zostaje za to Rada Miasta. To frekwencja okazała się za niska, by odwołać radnych. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla tego kraju. Organizacja utrzymuje jednak, że ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie.
2: To jest choroba, którą wbrew pozorom nie jest łatwo się zakazić. Przede wszystkim jest to kontakt z płynami ustrojowymi, z wydzielinami, wydalinami chorego człowieka.
0: No, wyjaśniała konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej Anna Kuna. Na sygnał z Afryki zareagowały Stany Zjednoczone, które dla podróżnych z niej wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. A szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka turnieju w pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00, wcześniej bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, która zmierzy się z Chinką Qin Wenzheng. Za to o 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz, który zagra z Hiszpanem Jaume Munarem.
3: Łomża.
4: Aga Zakrzewska. Dziś startuje kolejna edycja budżetu.

0: Także siedziba nowo powstałego koła gospodyń wiejskich Grodzisko. Dziś o 15 na Starym Rynku startuje piknik integracyjny. W planie przeróżne atrakcje dla całych rodzin. No i wygląda na to, że tym razem pogoda nie popsuje planów.
1: Za każdym razem, jak gram wam nowego Teddy Swimsa, czyli Mr. Know It All, to porównuję, no dobra, nie za każdym razem, ale często porównuję do Kotye i Gimbry, czyli Somebody That I Used To Know. No to nie trzeba będzie porównywać, bo zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Jazzy, Sylwia Grzeszczak też, Tame Impala i Jenny również. A na początek zabiorę cię tam. I was też, Michu, witajcie. Radio.

0: Shakira, Shakira i Wycliffe Jean, Hips Don't Lie. Mówią na nią i nie bez powodu królowa piłkarskich mundiali. Bo jak już się nabijaliśmy jakiś czas temu, ostatnio pojawia się tam częściej niż m.in. reprezentacja Włoch. Ten numer związany z mundialem w Niemczech w 2006 roku, ale jest też nowy hit, Die Die, który, jak sama Shakira się chwali, wczoraj był najczęściej oglądanym wideo na świecie. Z ponad 10 milionami wyświetleń, jeśli chodzi o klip właśnie do numeru Die Die. To wszystko oczywiście związane z tym mundialem, który już niedługo startuje w Ameryce Północnej i w związku z tym Shakira rozszerza swoją trasę koncertową właśnie o taką edycję mundialową i podczas mundialu będzie można ją bardzo często zobaczyć w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z pełnym koncertem. Tame Impala i Janet Dracula w remiksie. Już za chwilę, później Sylwia Grzesz, tak was to obiecuję.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman, czyli hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Jak to nie zawsze jest warto wierzyć w reklamy, a może raczej w obietnice twórców produktów, to przekonał się w zeszłym tygodniu kierowca Tesli Cybertruck, która, jak zapowiadano jeszcze przed wypuszczeniem na rynek, no miała być zdolna wręcz do pływania. No, skończyło się na tak zwanym trybie brodzenia. Można wjechać do wody, ale na niecały metr. No to kierowca w Teksasie zapamiętał obietnicę, ale instrukcji to już nie czytał po kupieniu. Polak? Tak czy inaczej, na pełnej wziął i wjechał do jeziora i auto od niespodzianka zaczęło tonąć. Na szczęście nic mu się nie stało, a tym samym dwa testy, tryb brodzenie i tryb myślenie, oba niezdane. Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend w Radiu SK. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy mieli naprawdę dobry czas w ten weekend. A później Swedish House Mafia w SC.
1: Radio S. Promocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak dzień dziecka, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Lor i Wszystko jedno, wszystko źle. Wcale nie tak źle, skoro to jest nowość w ostatnim notowaniu gorącej 20 Radia SK. Miejsce 19 póki co, ale jestem przekonany, że może być dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wszystko jedno, wszystko źle kończy tę godzinę hitów. Za chwilę 10 i newsy, a po newsach zanurzamy się w kolejną godzinę hitów na czasie coś od Rity Ory. Zaraz po 10 Westę.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
20: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Aleje Legionów 44 lub zamawiaj na nikoja.pl. Nikoja, po prostu pysznie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pomorze czeka nas pogodowy hit. Przedpołudnie z dominującym słońcem, a termometry wskażą przyjemne 19 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni, dlatego warto cieszyć się ciepłem.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Zbliża się 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta, a to po tym, jak Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milkną echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. Reporterski Olek Ruszkowski się przygląda. Olku, kto się już zgłasza?
5: Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
6: Wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy,
5: mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
4: Nic nie zostało z parku trampolin w Gorzowie. Obiekt doszczętnie spłonął w weekend. Pożar zagrażał też sąsiadującym halom. Strażacy zakończyli działania, a swoje prowadzą teraz policjanci.
7: To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
4: Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji. Kompleks hal jest na razie niedostępny. A Morskie Oko z kolei niedostępne dla turystów. A to dlatego, że ruszył remont szlaku, którym nikt w najbliższych dniach nie przejdzie ani nie przejedzie. O czym ze szczegółami reporterski Łukasz Bobek.
8: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się.
4: A zamknięty został także parking na Palenicy Białczańskiej.
9: SK Łomża.
10: Aga Zakrzewska. Niemal 500 osób wzięło udział w międzynarodowych manewrach poszukiwawczo-ratowniczych pod Łomżą. Dwudniowe ćwiczenia zorganizowane przez Grupę Ratowniczą Nadzieja odbyły się na terenie leśnym w Czerwonym Borze. Scenariusz zakładał poszukiwania 5 osób, a udział wzięli m.in. ratownicy, policjanci, strażacy czy terytorialsi. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Łomży zlikwidowali w Wysokiem Mazowieckiem nielegalny salon gier hazardowych.
11: Na miejscu zabezpieczyli 5 automatów do gier, ponad 2400 zł oraz 2 smartfony.
10: Mówił Maciej Czarnecki z podlaskiej KAS. 46-latce grozi do 3 lat więzienia i po 100 tysięcy złotych od każdego z 5 automatów.
12: Państwo pozwolą, że ja wrócę do piątkowego wieczora, bo wtedy mieliśmy gorącą 20 Radia SK i wygrał duet Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Po 14 latach od premiery tego numeru, naprawdę. A później było SK Live Remix i pojawiło się norweskie trio Bausa. Magnetic od nich też za kilka chwil. Teraz Rita Ora, 10:02, w SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie.

Pięknie płynie ten numer po antenie Radia SK, prawda? Grubson na szczycie, ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się 3 minuty temu u nas, czyli Bausa i Magnetic. Trzech panów z Norwegii, Edward, Filip i Fredrik. I to nie są grzeczni chłopcy, co takie Magnetic mogłoby sugerować. To znaczy, może nie, że nie są grzeczni, ale bywają trochę mniej muzycznie grzeczni, co udowodnili w nocy z piątku na sobotę podczas SK Live Remix, bo oni również w ramach tego pasma się pojawili. Przypomnę, SK Live Remix w piątki po godzinie 20, łącznie z Arminem Van Burenem i jego State of Trance, ale też w naszej apce 24 godziny.

0: na dobę 7 dni w tygodniu. Tak jak na przykład teraz, kiedy brzmi tam Armin van Buuren. Wszystkie szczegóły oczywiście w naszej aplikacji. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Numer jeden w eksporcie samochodów z Chin od ponad 20 lat. Miliony kierowców w 110 krajach wybrały jakość i technologię tej marki. Teraz Chery wjeżdża do Polski z SUV-ami nowej generacji. Tiggo 7 i Tiggo 8. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie i 7-letnia gwarancja. Poznaj rodzinę Chery. Teraz bliżej niż myślisz.
3: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
4: I po reklamie.
5: Halo?

0: David Guetta, Sam Martin, Don't Dangerous to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK. Mówiliśmy już o tym od rana, mówiliśmy o tym w weekend, ale podkreślmy raz jeszcze. Cała Polska znów przez cały weekend żyła tym, co wyczyniał Łatwogang, który z Zakopanego jechał do Gdańska i dojechał, zbierając na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych w Gdańsku, do którego miał dotrzeć i dotarł. Witały go tłumy.
1: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
0: A propos tego, że niczym się nie różni, to zgodzić się nie mogę, a co do tego, że pokazujemy, że jesteśmy naprawdę fajni, to zgadzam się w 100%. 53 godziny tyle trwał ten przejazd z Zakopca do Gdańska właśnie. Brawo Łatwogang i brawo ci wszyscy, którzy się dołożyli. Przona i Zły Weste za moment, później Alessandra i Queen of Kings, przypomnę. Radio
2: SK. Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.

Talk to You, świeżynka na naszej playliście Another i 54 Ultra przed godziną 11 w Radiu SK. Przeglądam właśnie fakt, w którym Michał Wiśniewski wyznaje, 6 ślubu nie będzie. No tak, tak, tak, od tej pory to już tylko i wyłącznie rozwody. Nie będę się rozwodził, po godzinie 11 męskie granie orkiestra i nareszcie wesce.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RLSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, check it out.
15: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
20: Dziś w Łomży czeka nas głównie zachmurzone niebo, ale słońce czasem się pojawi. Temperatura sięgnie 21 kresek, a później wzrośnie do 23.

0: Wiatr umiarkowany, więc nie będzie przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Idealna pogoda na relaks.
1: Sponsorem programu jest Alfa Farm, dostawca domków i kojców dla cieląt Calftel oraz Milk Taxi i stacji odpajania cieląt. alfafarm.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam na początek. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Śląsku. W Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. W wypadku cierpiało pięcioro dzieci. Tworzą się tam spore korki. Ten w stronę Wrocławia ma już około 10 kilometrów. Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo już, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada miasta ocalała, ale decydowały ułamki procenta.
3: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
2: A za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców Krakowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców.
4: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
2: Tłumaczył Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Urząd sprawdza też, czy Lidl ograniczał kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy.
1: SK Łomża News.
5: Aga Zakrzewska. Od dziś zamknięcie torów na Poznańskiej. Przez niecały miesiąc łomżyńscy kierowcy będą musieli się do tego przyzwyczaić. Prowadzone prace wymuszają zamknięcie przejazdu osobówkom. Nie będzie można przejechać tędy do 19 czerwca. A autobusy od dziś jeżdżą objazdami przez Akademicką i Piłsudskiego. Łomżyńska policja podsumowuje ostatnie kontrole jednośladów. Było 20 wykroczeń i najwięcej popełnili motocykliści. 12. Rowerzyści 8. A na dwie kontrole hulajnóg było bez policyjnych zastrzeżeń. No i co ważne, na 26 przeprowadzonych badań trzeźwości wszystkim zapaliła się zielona lampka.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Takie są fakty, szanowni państwo, i fani Marcus & Martinus z tego duetu i Leonie, która do nich dołączy numeru Moonlight, mogą być zadowoleni, bo ten numer zagram. A na początek obiecany, nareszcie 11:02 na zegarach już gramy. Michu, witajcie!

0: Sezon, czyli Dawid Podsiadło na antenie Radia SK. Sezon na wielkie koncerty trwa 14 lipca na PG Narodowym Barbani, który w ostatni weekend był w Barcelonie. Byli tam na jego koncercie i Szczęsny, i Lewy z żonami. Na Lewandowcy to nawet byli w tym VIP-owskim La Casita, czyli takim słynnym różowym domku, który towarzyszy Bad Bunny'emu w trasie. I tam przyłapały ich telebimy, jak tańczyli. No, Lewy to pląsał, ale Ania to rzeczywiście tańczyła. I to na pewno już wiem, że to o to chodziło z tym hiszpańskim trenerem Ani Bachatą. Ona po prostu miesiącami trenowała przed koncertem Bad Bunny'ego, żeby dobrze wypaść. Jestem pewien, że tak właśnie było. I Benny Harris West za moment, a później u nas Taylor Swift.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
2: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Jak jest coś wartego uwagi, to wam to gramy na antenie Radia SK. Ona ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami jak One Republic, Alan Walker czy Clean Bandit, a oni są marką samą w sobie od lat, zwłaszcza w Skandynawii. Leonie, Marcus and Martinus, Moonlight, zgodnie z obietnicą. Bardzo proszę.

0: O Matulu, ile wspomnień z takimi klimatami związanych, co? Britney Spears i Born to Make You Happy, hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No bo Żyćko to jest po to, żeby kolekcjonować wspomnienia, w związku z czym my wam dajemy do tego świetną okazję już w ten weekend w ramach odlotu ściśle tajnego. Wiadomo z kim, z naszą poradną ekipą, wiadomo kiedy, właśnie w ten weekend, ale nie wiadomo dokąd. A propos tego z kim, to mamy dwie kolejne osoby. Jedna to cheerleaderka, a druga to stewardesa, która marzy o tym, żeby wreszcie polecieć gdzieś w roli pasażera, czyli Magdalena ze swoją koleżanką. Dołączyły do naszej eskadry. A dokąd ten lot? No, od tego jest kapitan, żeby podpowiadać. Bardzo proszę.
1: Tu kapitan. Zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: Nie dodał chyba, że... A czasami za chmurami. Ten kapitan nasz. Naprawdę, dokąd lecimy? Przekonacie się już ten weekend, będąc z nami oczywiście i antenowo, i za pomocą naszych social mediów. Kungs, Theophilus London i Galaxy za moment, a Lola Young zaraz potem. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego za pomocą naszej aplikacji.
2: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjny

0: i autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoja.pl. Nikoja, po prostu pysznie.
1: I po reklamie.

Kto chciał dotrwać do 12, to mam dobre wieści. Jaki to piękny czas, za 5, 12. Za chwilę Kasia Węsierska razem z wami i kolejna godzina hitów na czasie. To był Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. Za chwilę Sombr, coś od tego pana po godzinie 12. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.

0: Reklama.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
6: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1

0: koło Ostrołęki.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: W Łomży w poniedziałkowe popołudnie czeka nas mieszanka słońca i chmur. Termometry pokażą przyjemne 22 stopnie, więc będzie całkiem ciepło. Wieczorem temperatura spadnie do 19 kresek. Wiatr łagodny, dlatego warto spędzić czas na świeżym powietrzu.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Polityczne echa referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
13: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska Kraków.

0: Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
1: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska Kraków.

0: wydanie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię.
1: Wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Oszuści podszywają się pod NFZ, tak jest w ostatnich dniach w województwie łódzkim. Próbują wyłudzić dane wrażliwe od pacjentów łódzkiego NFZ-u.
2: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
3: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
2: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej. NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
1: O czym informował Grzegorz Mnich. Iga Świątek wchodzi do gry. Lada moment w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Polka ma na swoim koncie 4 triumfy w Paryżu w 2020 oraz w latach 22-24. Za 2 godziny z kolei Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a z kolei Maja Chwalińska gra właśnie o awans do drugiej rundy z Chinką Quyen Wan Zheng.
4: Eska Łomża. News.
5: Agata Krzewska. Od dziś mieszkańcy Łomży mogą zgłaszać swoje pomysły na zmiany w mieście. Rusza 14. budżet obywatelski, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
6: Mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich, nasi mieszkańcy wykażą się ogromną kreatywnością i pomysłami, dzięki którym nasze miasto będzie się mogło zmieniać.
5: Pomysły można zgłaszać do 8 czerwca. Przed ŁKS-em ostatni mecz. Po wygranym spotkaniu w Troszynie została już ostatnia kolejka. W tę sobotę na własnym boisku ŁKS podejmie Mławiankę Mława. Ale możliwe, że ten mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Ma to być kara za użycie materiałów pirotechnicznych. Klub będzie się odwoływał.
7: Jeśli wam się po weekendzie jakoś szczególnie nie chciało albo nie chce być w pracy na minutę po godzinie 12, właściwie prawie już na 2 minuty po 12, to sobie przypomnijcie, że Piotrek Łatwogang dojechał z Zakopanego do Gdańska na rowerze. I nikt mu nie kazał, co ciekawe. Sąbrz 12 to 12 już teraz w Esce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Esca. No hesitation.

0: ale mi wpadło w ręce nowe badanie. Armin van Buuren, Shannon Jen, In and Out of Love. O tym, kto najczęściej zdradza w miejscach pracy. I jakie zawody. Ale o tym powiem wam więcej za chwilę, bo najpierw przeczytałam równie ciekawą rzecz. Jeżeli ktoś w weekend odwiedził jakąkolwiek restaurację i miał po zjedzeniu nawyk odsunięcia od siebie talerza albo położenia na niego brudnej serwetki, albo jeżeli były dwa talerze, bo na jednym był na przykład danie główne, a na drugim jakaś surówka, to położyliście ten jeden mniejszy talerz na ten drugi większy talerz i tym samym waszym zdaniem pomogliście kelnerowi, to dużo o was mówi. I jak stwierdzili badacze, czego ci ludzie nie zbadają, to chciałabym wiedzieć, czy są jeszcze takie kwestie, które nie podlegały żadnemu badaniu. No więc jeżeli tak robicie, to nie chodzi wcale tylko o empatię. To nie jest tylko tak, że chcecie pomóc kelnerowi. Czasem podobno za takim prostym zachowaniem stoją głębokie mechanizmy psychiczne. Uwaga! Takie jak potrzeba akceptacji. Dlatego, że jak posprzątacie, to prawdopodobnie pan kelner będzie zadowolony, a na zadowoleniu wszystkich innych ludzi wam chodzi. Mówię wam, ale sama to zazwyczaj robię i wydaje mi się, że tutaj to były badania z zagranicy, to znaczy na pewno, bo w Polsce wszystkie kobiety, które wychodzą z polskiego domu, mają nawyk sprzątania po sobie nawet w gościach albo będąc na weselu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55%

0: Damian David Chyla, Talk to Me w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do 13. Inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy, sprzedaży. A jeśli chodzi o kobiety, to najczęściej na tej liście pojawiały się osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale też pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. To według badań przeprowadzonych przez seksuolożkę i psycholożkę Marię Giuliani jest ta grupa zawodów, która najczęściej dopuszcza się zdrady w miejscu pracy, czyli zawiera i wchodzi w nowe związki z kimś, z kim pracuje. To ja przypomnę jeszcze, inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy sprzedaży, to jeżeli chodzi o panów. Jeżeli chodzi o panie, to są najczęściej osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale także pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. Może nie powinnam była mówić tego głośno, bo teraz zakładam, że część szefów zacznie się dużo baczniej przyglądać swoim pracownikom pod innym kątem.
1: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
6: Dzień mamy w Media

Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do

0: wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: 3, 17, 40...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą,
14: och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: Ta pani bardzo dobrze brzmiała. Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Radio SK, 4 minuty do 13. Po 13 powiem wam, co zrobić, jeżeli macie jeszcze, a właśnie nie macie, planów na następny weekend, to znaczy na ten, za 4 dni, ale chcielibyście mieć, bo z Radiem SK to jest możliwe. Po 13, dobre hity też w SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50%

0: 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hot grill.
5: Grilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
14: Dziś w Łomży popołudnie zapowiada się przyjemnie. Na niebie zobaczymy niewielkie chmury, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu. Wieczorem słupki rtęci spadną do 19 stopni. Idealne warunki, by cieszyć się dniem.
13: Sponsorem programu jest Alfa Farm, dostawca domków i kojców dla cieląt Calftel oraz Milk Taxi i stacji odpajania cieląt. alfafarm.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu po wypadku na A4. Na autostradzie w Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
16: Do szpitala przewieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
15: Relacjonuje Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro będzie taniej, a chodzi o paliwa, i tak litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,42, a oleju napędowego 6,75 zł. A jak powiedział Rzeczpospolitej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Na razie obowiązuje do końca miesiąca. Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów, tak jest w Bieszczadach i na Podkarpaciu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami. Szuka kompromisu między bezpieczeństwem a dobrem przyrody.
17: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
18: To tak? Prawda, no, oczywiście.
19: W sklepie pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan kazał.
18: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
20: Pod balkonem.
15: A cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl.
21: SK Łomża.
22: Aga Zakrzewska. Napaść pałką teleskopową w Łomży. 32-latek jest już w areszcie. Szczegóły tej sprawy Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji.
23: W jego kieszeni mundurowi znaleźli rozkładany nóż, a na trawniku pałkę teleskopową, do której się nie przyznał. Tuż obok zauważyli mężczyznę z urazem twarzy i głowy. Powiedział policjantom, że napastnicy napadli go od tyłu. Nie był jednak w stanie powiedzieć, kto to był.
22: I to właśnie 32-latka jako napastnika wskazali też świadkowie. Usłyszał już zarzuty i grozi mu do 8 lat więzienia. 10 miejsce na 314 dla powiatu łomżyńskiego w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. To m.in. na podstawie prowadzonej polityki finansowej.
24: Tak się dzisiaj od rana zastanawiałam. Dlaczego jestem taka marudna? Dlaczego wszystko mi przeszkadza? Dlaczego niektórzy muszą wokół mnie biegać? Sprawdzam w kalendarzu, a tutaj jest Dzień Królewny. Wszystko się wyjaśniło. Jeżeli też tak macie, to znaczy, że świętujemy. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam. Dawid Podsiadły już teraz w Estę.

0: Nelly Furtado, Man Eater. Można chcieć być jak Nelly Furtado? Myślę, że fajne życie, ale można chcieć być dokładnie tak jak Magda, która dzisiaj rano dowiedziała się, że właśnie zaplanowaliśmy jej weekend.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
2: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
3: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Super, super, a padło dziewczyny, dlatego że Magda ma przyjaciółkę, która to, uwaga, przyjaciółka jest stewardessą i obie one polecą razem z naszą ekipą na odlot ściśle tajny, dokąd nie wiemy, kiedy wiemy, w piątek najbliższy. No jak długo też wiemy na weekend, ile będziecie lecieć, pojęcia nie mam. Coś mi się wydaje, że ta stewardessa może być znaczącą pomocą, jeżeli chodzi o kierunek, bo może jak już przyjdzie na lotnisko, to będzie coś wiedziała. Z drugiej strony ciekawa jestem, czy przyjaciółka Magdy stewardessa, jak usiądzie w samolocie, po raz pierwszy podobno jako pasażer, to czy przypadkiem nie będzie chciała za chwilę wstawać i wydawać tych wszystkich komunikatów przez tak zwane głośniki na pokładzie samolotu. Też możecie dołączyć. Aplikacja Radia SK. Ściągacie, sprawdzacie, słuchacie podpowiedzi, zgłaszacie się, a być może jeszcze dołączycie do ekipy, która już w piątek odleci w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Nie wiadomo dokąd, o wy tylko wrócili.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
14: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
13: I to gdzie?
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie? To tu.
15: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Rusem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama. Numer jeden w eksporcie samochodów z Chin od ponad 20 lat. Miliony kierowców w 110 krajach wybrały jakość i technologię tej marki. Teraz Chery wjeżdża do Polski z SUV-ami nowej generacji. Tiggo 7 i Tiggo 8. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie i 7-letnia gwarancja. Poznaj rodzinę Chery. Teraz bliżej niż myślisz.
19: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
20: I po reklamie.

0: Shampoo, Give It To Me w Radiu SK. Przed wyjazdowy stres. Za 3, 2, 1, nowo sezon na wyjazdy, to już właściwie zaraz. Jak ruszy, tak skończy się pewnie gdzieś w okolicach października, bo wszyscy bierzemy urlopy w innych terminach, ale wszyscy, albo przynajmniej 90% z nas przeżywa to samo, coś, co psychologowie nazwali przedwyjazdowym stresem. O co chodzi? Wcale nie o to, że się martwicie, czy zdążycie kupić wszystkie potrzebne rzeczy, zapakować walizkę, dojechać na lotnisko. Ta akcja dzieje się już przed momentem wejścia na przykład na pokład samolotu. Najpierw trzeba 17 tysięcy razy sprawdzić, czy na pewno macie ten sam paszport albo dowód osobisty, który wkładaliście do tej jednej torebki lub też portfela. Jesteście przekonani, że on tam jest. Potem trzeba sprawdzić tak 21 razy, czy karta pokładowa na pewno jest. Zestresować się 4 razy, jeśli nie będzie działała. No i potem jeszcze na samym końcu trzeba tak minimum 12 razy zerknąć, czy ta bramka to jest na pewno wasza bramka. Najpierw na tablicy przylotów i odlotów, a potem pójść i sprawdzić, czy ona rzeczywiście istnieje. Dopiero wtedy można pójść na przykład na zakupy, przejście po sklepach, do toalety, no i zapomnieć o tym, że ten odlot to miał być za 30 minut i potem biec. Tak to mniej więcej wygląda. Blackpink Jump za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki.

0: Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
4: I po reklamie.

0: Niezmiennie tak samo dobrze brzmi Katy Perry, Legendary Rebels w Radiu SK, ale nawet Legendary Lovers w Radiu SK. 4 minuty do 14. Po 14? Po 14 my będziemy grali tak samo dobrze, a wy będziecie pracować albo i nie. To już trochę zależy od was.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: W Łomży po południe zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 24 stopnie, a słońce będzie królować na niebie, bo chmur będzie jak na lekarstwo. Wieczorem temperatura spadnie do 20 kresek. Powietrze czyste, idealne na relaks na świeżym powietrzu.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Surowsza kara za atak nożem w szkole w Kadzidle na Mazowszu. Sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok dla 21-latka z 15 do 18 lat więzienia. Mężczyzna 2,5 roku temu zaatakował nożem i ranił troje uczniów. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z pokrzywdzonych, a wyrok jest prawomocny. Tragiczny wypadek w Łodzi. Nie żyje mężczyzna, którego potrącił tramwaj, a ten kosił trawę przy torowisku.
20: Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
19: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. W miejscu wypadku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. 6-1-6-2. Takim wynikiem Iga Świątek zakończyła zwycięskie spotkanie z Australijką Emerson Jones we French Open i awansowała do drugiej rundy. Z 17-letnią Jones Polka zmierzyła się po raz pierwszy, a do drugiej rundy awansowała również Maja Chwalińska. Wygrała z Chinką Quinwen Zheng 6-4, 6-0.
21: SK Łomża.
16: News. Aga Zakrzewska. Miał być wiadukt, a będzie rondo. To pod Łomżą w Jeziorku. GDDKiA uwzględniła potrzeby lokalnej społeczności i zmieniła plany budowy. Zamiast wiaduktu będzie właśnie rondo. Takie rozwiązanie ma umożliwić bezpośredni wjazd na drogę S61. Wojewoda Podlaski wydał już zgodę na realizację tej inwestycji. Będzie spotkanie w sprawie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Jedwabne. Łomżyńscy policjanci zapraszają mieszkańców gminy do udziału w debacie społecznej na temat krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, programu dzielnicowy bliżej nas czy aplikacji Moja Komenda. Spotkanie będzie 29 w Orlikowie pod Łomżą o 10.
21: Jeszcze 20 lat temu zakupy przez internet stanowiły zaledwie 2% całego handlu na świecie, a

Teraz zakładam, że niektórzy na 2 minuty po 14 w pracy przeglądają sobie coś, co chętnie dodadzą do koszyka. Jak dla mnie, to możecie to robić. Kim ja jestem, żeby wam mówić, żebyście pracowali? Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz w Esce.

Nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: в радиоска Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin, 19 минут по 14. Ile razy czytam nowy trend kulinarny wkracza do Europy, tyle razy się uśmiecham pod nosem, dlatego że prawdopodobnie my, Polacy, już tam byliśmy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale od kilku dni w mediach społecznościowych krąży nagranie wśród Amerykanek najczęściej, ale Amerykanów też, którzy odkryli kompot. Gotują truskawki i piją wodę z gotowanych truskawek i mówią, że to jest pyszne. To teraz czytam o nowym trendzie, który nazywa się Briner. To jest połączenie słów breakfast i dinner, czyli śniadanie oraz kolacja w tym przypadku, bo nie do końca obiad. I ten trend zyskuje popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. O co chodzi? No, żeby jeść śniadaniowe dania na kolację. Tymczasem my w Polsce przez całe dzieciństwo, które pamiętam, jedzące na kolację jajka ugotowane na twardo, jajka ugotowane na miękko, twarożek, parówki, kanapki, a czasami nawet jajecznice. My nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie nasze babcie, jacy nasi rodzice to byli trendseterzy.
1: Radio SK. Promocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

0: Publicznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto, ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
5: I po reklamie.

0: ale panie w kwieciarniach będą miały utarg. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu SK 6 minut do godziny 14. 25 maja powiem na głos. To oznacza, że jutro jest dzień mamy. A to oznacza, że warto dziś zastanowić się nad tym, co mogłoby być najlepszym prezentem. Kwiaty podobno są jednym z rozwiązań, ale ile mam, tyle potrzeb i tyle pomysłów na prezent, więc nic nie podpowiedziałam, tylko prawdopodobnie utrudniłam. Ważne, żeby pamiętać. Po 15 oni też wam pewnie o tym przypomną, bo mają jeden prezent dla waszej mamy. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
7: Dyskontowe As

0: Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek, 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Arkada. Dach i elewacja.pl.
15: W Łomży popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 24 stopnie, a na niebie będzie niewiele chmur, co zapewni sporo słońca. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Idealny czas na relaks.
14: Sponsorem programu jest Alfa Farm, dostawca domków i kojców dla cieląt Calftel oraz Milk Taxi i stacji odpajania cieląt. alfafarm.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
17: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
16: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków z zarzutem oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa.
18: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Uprzedzeni stracili ponad 8 800 tysięcy złotych.
16: Mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi, a podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Chcą podwyżek i godnych warunków pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył protest pracowników tej sieci marketów.
19: Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych.
16: Mówi Wojciech Jędrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, a protest ma potrwać do środy.
20: SK Łomża News.
21: Aga Zakrzewska, klawiatury w ruch i do dzieła. Mamy 2 tygodnie na zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego Łomży.
22: Każde zgłoszenie ma znaczenie, każdy głos ma znaczenie, więc gorąco zachęcamy do tego naszych mieszkańców, żeby zał

0: uczestniczyć w tym budżecie, żeby zmieniać otoczenie wokół siebie.
1: Mówił wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. Już w najbliższą niedzielę Łomża uczci 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II w naszym mieście. Na Błoniach przy ołtarzu papieskim odbędzie się festyn rodzinny, a o 15.00 odprawiona zostanie msza dziękczynna. W programie są występy i atrakcje dla całych rodzin.
2: Rzuć na luz!
3: Rzuć na luz!
4: Rzuć na luz!
3: Rzuć!
2: Rzuć na luz!
5: Dwie minuty po 15 w Esce i wasz ulubiony Damiano Dawid na początek ze swoim hitem The First Time, później Andy Dusty, Harris i ich Zokaria, Chapel Run i Bausa z hitem Magnetic, także w planach Kirowski Paweł. Dzień dobry, witajcie!

0: Bausa i Magnetic. Tak brzmi dziś popołudnie w Radiu SK. Pięknie was witamy. Dzień dobry. W nowym tygodniu, nowa energia. Niestety my już trochę starzy, Paweł.
1: No, lepiej nie będzie.
0: Już tak podśmierdujemy trochę naftaliną, muszę powiedzieć.
1: Ja się wykąpałem dzisiaj rano. Jeżeli chodzi o te zapachy, to nie ode mnie.
0: To nie zmienia, Pawełku, faktu. Zapach naftaliny bierze się głównie z szafy.
1: Kirowski i Pawełek witają was z Wesce.
0: Poza tym, Pawełku, widziałem ostatnio u ciebie mola, jak byłem. A to już oznacza...
1: Nie, on przyjechał z tobą, to
0: a
1: niemożliwe.
0: Ze mną przyjechał,
1: no,
0: ja to rozumiem.
1: Prowadziłeś mi mole do domu.
0: Specjalnie sobie nie kupowałem 5-drzwiowego samochodu, żeby nie mieć pasażerów, a tu jednak...
1: Jednak wozisz mole.
0: Natura znalazła sposób. Witamy pięknie po południu, Pirowski i Pawełek. Mm-hmm. Jutro ważny dzień w kalendarzach wszystkich córek i synów tej ziemi.
1: 26 maja, no to chyba wszyscy wiedzą, że dzień mamy nadchodzi. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na to, co sprawić swojej mamie, no to my oczywiście w tym
0: służymy
1: tygodniu
0: pomocą.
1: W popołudniowym programie służymy pomocą. Zaglądajcie na sk.pl, bo mamy 500 na nowe buty, a także pobyt, oczywiście razem z mamą w hotelu w Zakopanem.
0: Będzie gdzie testować nowe buty. A propos butów, to jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie w weekend was, wasze buty poniosły i czy zrobiliście trochę kroków, czy jednak te kroczki to były, ale z kuchni na Sowę i z Sowy do kuchni.
1: No to dajcie znać, czy gdzieś starliście podeszwę, czy może wręcz zupełnie inaczej. Nagrywajcie głosóweczki na eskowym messengerze albo SMS-em 664 402 302.
0: Zapraszamy serdecznie, czeka nasz merch popołudniowy, a zatem kolekcja ubrań Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
6: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
5: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb, wartą blisko 400 zł.
6: Za ile?
5: Za złotówkę.
6: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka Stalko za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Numer 1 w eksporcie samochodów z Chin od ponad 20 lat. Miliony kierowców w 110 krajach wybrały jakość i technologię tej marki. Teraz Chery wjeżdża do Polski z SUV-ami nowej generacji. Tiggo 7 i Tiggo 8. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie i 7-letnia gwarancja. Poznaj rodzinę Chery. Teraz bliżej niż myślisz.
13: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
14: I po reklamie.

0: Ten hit Taylor Swift, Opalite, jest z nami co najmniej 20 tygodni, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I to od jakiego dżentelmena? Robin Schulz za moment wparuje na naszą antenę z nowością, ale przecież żaden Robin nie poradziłby sobie bez Batmana. W roli Batmana też na B. Barbs. A
2: tak
0: zatem
2: jest.
0: Młoda Greczynka, która, trzeba powiedzieć, próbuje podbić ten nasz świat. Była i w amerykańskim Got Talent.
2: O, proszę.
0: Mam Talent między innymi. Startowała do Eurowizji, zajęła u siebie w Grecji trzecie miejsce, więc jej nie reprezentowała, a teraz będzie walczyć o wasze uznanie.
2: No i przytulił ją niejako muzycznie Robin Schulz, czyli gość, którego też doskonale możecie znać z SK Live Remix. Do słuchania co tydzień w piątki po 20:00 albo całą dobę między innymi miksy Robina Schulza w naszej mobilnej aplikacji. No ale teraz Robin nam nie będzie przez godzinę miksował, tylko umili 3 minuty swoim nowym hitem Better Times ze wspomnianym Robinem, czyli Batmanem, czyli Barbs.

0: znudziła robota, od razu następnego dnia możesz zostać trenerem crossfitu. I to podejrzewam jednym z lepszych w mieście przy tym doświadczeniu. Za moment, no numer do pod crossfit raczej pewnie nie, ale na popołudniowe leniuchowanie jak najbardziej. PZ i dom nad wodą, za moment.
1: Reklama.
2: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
3: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
2: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb, wartą blisko 400 zł.
3: Za ile?
2: Za złotówkę.
3: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka Stalko za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Ależ singiel wysmażył Maciej Musiałowski, prawda? To Flora, którą kończymy godzinę 15 muzycznie na antenie Eski.
1: Za chwilę u nas newsy, a po 16 prezenty dla mam, wyjazd do Zakopanego i kasa na nowe buty. Wpadajcie na SKPL, jeszcze zdążycie się zgłosić.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.

0: Ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: W Łomży po południu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry wskażą 23 stopnie, a na niebie pojawi się tylko kilka małych chmur. Wiatr będzie słaby, więc nie przewidujemy większych zawirowań pogodowych. Idealny czas na relaks na świeżym powietrzu.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Gdańsku. A to po tym, jak służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że nie ma tam nikogo oprócz zwierząt. Mateusz Chłystun sprawdza, na czym skupiają się śledczy.
3: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
2: Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie Tatr. Akcja sprowadzania z gór 69-latka zajęła słowackim ratownikom całą noc. Na koniec Polak dostał mandat, złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego. Wszedł w partie, które w tym okresie nadal są dla turystów niedostępne. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Kogo z zawodników wy cenicie najbardziej?
4: No jeśli nie Lubański, to Boniek.
5: No chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
6: A to był dawniej Boniek, Zico Conti, Paolo Rossi był.
2: A z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk.
1: SK Łomża News.
7: Aga Zakrzewska. Zmiany w budżecie województwa, pieniądze na zabytki czy dotacje na remizy albo

0: Cenicie najbardziej?
1: No jeśli nie Urbański, to Boniek.
2: No chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
3: A to był dawniej Boniek, Zico Conti, Paolo Rossi był.
0: A z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk.
4: SK Łomża News.
0: Aga Zakrzewska. Zmiany w budżecie województwa, pieniądze na zabytki czy dotacje na remizy albo...

0: poprawni podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale nie tylko. Mówi Cezary Cieślukowski, przewodniczący Sejmiku.
1: Drugie stanowisko będzie dotyczyło poparcia dla przyjęcia ustawy w sprawie przedłużenia możliwości zatrudniania lekarzy cudzoziemców.
0: Będą też łomżyńskie wątki, a sesja Sejmiku już jutro. Na Starym Rynku w Łomży trwa właśnie piknik integracyjny. To wydarzenie dla całych rodzin i można dołączać. Piknik odbywa się w ramach Łomżyńskich Dni Świadomości Osób z Niepełnosprawnościami. Wszystko potrwa do 18.
2: Dwie minuty po 16, a tę godzinę otwiera numer, którego już dawno po południu w sumie nie słyszeliśmy. El Profesor i Bella Ciao. Będzie Alex Warren, Zara Larsson i Perfect Love za kilka chwil. Bardzo pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
3: Tu Pawełek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: randkę, ale coś nie wyszło, posłuchajcie sami.
1: Hej Eska, właśnie zdarłam moje stopy, ubierając nowe buty, na wyprawę do Kuźnic przez Dolinę Jaworzynki. Jaka ja głupia byłam, że chciałam wyglądać dobrze przy chłopaku. Teraz cierp ciało, jak żeś chciało. Pozdrawiam.
2: Aj. Kasieńko, pozdrawiamy twoje obolałe ciało. No właśnie tak to jest w tych naszych wszystkich związkach. Albo darcie kotów, albo darcie gardła. A teraz jeszcze do darcia doszła skóra na stopach, no.
0: Już nie wiem, co gorsze.
2: Gdyby Kasia była singlem, w ogóle by do tej sytuacji nie doszło.
0: No właśnie.
2: Za moment Tate McRae.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. Gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Dzień dobry, sąsiadce.
17: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
16: To do zobaczenia.
17: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
26: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
27: I po reklamie.

0: Numer na popołudnie. Perfect Love od Lutrishi McNeil. Słyszycie w Radiu SK już 13 kresek po 16. Pirowski
1: i Pawełek, dzień dobry, dzień witajcie. Dobry. Kasia chciała mieć za to dzisiaj Perfect

0: Zależna energia, ten numer APT od Rose i Bruno Marsa słyszycie w Radiu SK. Z wami Pirowski i Pawełek, a na zegarkach mamy 25 minut po 16, a na łączach fantastyczną dziewczynę z niezłą historią.
1: Sponsorem konkursu jest Wojaz, polski producent obuwia.
0: No pani Dagmaro, witamy bardzo pięknie. Cześć Daga.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O prezentach chcieliśmy pogadać z tobą, bo za moment będziemy mieć, mam nadzieję, taki dla ciebie, ale wcześniej chcemy wrócić do twojego zgłoszenia i do akcji babcia, mama, wnuczka, prezent. Ja rzucam cztery hasła, a ty opowiadaj dalej.
2: Była sytuacja, kiedy moja córka bardzo chciała dostać zjeżdżalnię, że miała już do niej domek, ale nie było tej zjeżdżalni, no to moja mama
0: Czyli babcia wnuczki?
2: Tak, postanowiła, że jej ją kupi po prostu. No, moja mama jest ogólnie bardzo śmieszną kobietą i jak na 55 lat, to zachowuje się czasami naprawdę jak dziecko.
0: Wspaniale.
2: I jeśli już ją przywieźliśmy do domu, była zamontowana, to moja mama na nią wsiadła, nie pozwoliła wsiąść mojej wnuczce, tylko na nią wsiadła i ona zaczęła na niej zjeżdżać. Bardziej się, miałam wrażenie, cieszyła od mojej córki.
3: Nie no, zrobiła jazdę testową, no musiała się upewnić, czy ten prezent jest na pewno, wiesz, bezpieczny i czy fajny jest.
0: Poza tym, wiesz, to też tak jest, że często na przykład ojcowie kupują prezent dla syna, a tak naprawdę kupują go sobie, być może i babcia tak naprawdę kupiła prezent dla siebie, mówiąc, że dla wnuczki, po prostu nie znałaś wszystkich zajawek babci jeszcze do tego czasu.
2: A jeszcze najlepsze w tym wszystkim to, że ta zjeżdżalnia stoi u mojej mamy, więc jak przyjeżdżamy na wakacje, to tylko wtedy widzę, jak moja córka z mamą zjeżdża, a tak naprawdę to nie wiem, czy moja mama nie kupiła jej dla siebie.
3: No właśnie, tak, właśnie. Że jak nikt nie patrzy, to ona już jest nieźle wyślizgana. Dagmaro, fantastyczną historię zostawiłaś nam na sk.pl.
0: Ja tylko jeszcze dopytam, z jakim okrzykiem zwykle babcia zjeżdża z tej zjeżdżalni? Babcia ma jakiś swój okrzyk, wymyśliła coś na tę okoliczność, czy raczej robi to w ciszy, bo boi się reakcji sąsiadów?
2: Ogólnie albo się śmieje, czasem coś krzyczy, tam z radością bardziej, tak. Ogólnie, że jakby fajnie.
3: Ostatnio jest modne, żeby krzyczeć au.

0: wiesz, w takim programie wyszło AU, więc może ty zaraz krzykniesz też AU, ponieważ mamy dla ciebie 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl oraz pobyt dla ciebie i twojej mamy oczywiście w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
1: Super, Boże, jak się cieszę. Nigdy nic nie wygrałam, no aż to... mam, słuchajcie, łzy w oczach.
2: Ale czad, no to Daga, to już dzisiaj to hasło nigdy nic nie wygrałam jest nieaktualne, bo wygrałaś w Radiu SK. Szczerze mówiąc, Pawełku, popełniliśmy jeden błąd.
0: Jaki?
2: Bo nie sprawdziliśmy, czy w hotelu jest zjeżdżalnia, bo się obawiam, że Marta nie pojedzie, jak jej nie będzie. Albo zjeżdżalnia, albo nie jadę!
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.

0: absolutnie wszystko, a nawet więcej.
1: Lost on You, LP w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut do 17.
2: I za chwilę w Esce kolejne hity, które idealnie będzie można sobie ponucić w aucie, na przykład w korku, jeżeli w takowym teraz jesteście. Justin Bieber i jego Sorry, czy Tattoo, All the Things She Said, to mamy muzycznie w planach.
1: Pawełku, a dlaczego ludziom życzysz źle? Bo może nie stoją w korkach, a może właśnie pędzą swoją autostradą do domu.
2: A to jak pędzicie, to będzie się śpiewało jeszcze lepiej.
1: A wtedy już nie nucenia, śpiewania.
2: No właśnie.
1: Na pełne gardło. Polecamy bardzo serdecznie. Praktykujemy to w studiu. To znaczy ja praktykuję, ale dzięki temu szybko mam studio wolne.
3: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś.

0: Reguły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, check out, kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: ale już szykujemy dla Was muzyczne pyszności po 17. Chyba najbardziej ulubiony hit ostatnich tygodni, czyli Tame Impala i ich Dracula. To już za moment wesce.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.

0: 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
1: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest Arkada. Dach i elewacja.pl.
13: Wieczorem w Łomży czeka nas przyjemna aura. Słupki rtęci pokażą około 22 kresek, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Niebo pozostanie bezchmurne, więc słońce będzie towarzyszyć nam aż do zmierzchu. Jakość powietrza w normie, dlatego możemy oddychać pełną piersią.
12: Sponsorem programu jest Alfa Farm, dostawca domków i kojców dla cieląt Calftel oraz Milk Taxi i stacji odpajania cieląt. alfafarm.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na torach na przejeździe w Wielkopolskiej Garbatce. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
15: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego.
14: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Awaria wodociągowa w gminie Puck. W wodzie są bakterie z grupy coli. Bez dostępu do wody są mieszkańcy 5 miejscowości, m.in. Leśniewa czy Wielkiej Pieśnicy. Blisko 500 uczniów nie poszło dziś do szkoły. Wyniki kolejnych próbek poznamy do czwartku. Czy kompromis między dobrem przyrody a bezpieczeństwem ludzi jest możliwy? To pytanie w swoim reportażu Coraz Bliżej Siebie stawia Mateusz Chłystun, który odwiedził Podkarpacie i Bieszczady. Po tym, jak niedźwiedź śmiertelnie ranił kobietę w Płonnej, mieszkańcy żyją w strachu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko wsie przy gęstych lasach.
16: Południe, południowy wschód, no to okej, tam niedźwiedzie nikogo nie dziwią, ale w Polańczyku bywały kiedyś?
17: Nie. Nigdy.
18: Nigdy tutaj.
19: Nie widziałem niedźwiedzia, nie słyszałem, żeby on tu chodził.
20: W wszystkich terenach leśnych, przy wszystkich miejscach, gdzie są turyści, przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować? Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem.
14: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od mieszkańców Polańczyka i Mateusza Świerczyńskiego, leśnika z Cisnej. Reportaż Coraz Bliżej Siebie na SE.pl.
21: SK Łomża. News.
22: Aga Zakrzewska. Tory na Poznańskiej będą zamknięte przez niecały miesiąc. Nie będzie można tędy przejechać do 19 czerwca do godziny 18. A autobusy komunikacji miejskiej również do 19 czerwca będą kursować objazdami przez Akademicką i Piłsudskiego. Podlaska policja podsumowała akcję jednośladem bezpiecznie do celu. Skontrolowano ponad 350 użytkowników jednośladów w całym województwie. Było w sumie ponad 260 wykroczeń, a 8 osób kierowało w stanie nietrzeźwości. Ale w Łomży wszyscy przebadani byli trzeźwi. Najwięcej wykroczeń podczas łomżyńskiej odsłony akcji odnotowali motocykliści.
23: Wrzuć na luz.
24: Już po 17, ale wrzucamy na luz razem z wami Tame Impala i Dracula. Obiecany przez Pawełka numer za moment wystartuje. Potem Alvaro Soler, będzie Damiano David i September. A my pięknie witamy i zapraszamy tu Firowski.
25: Tu Pawełek, dzień dobry.
24: Dzień dobry.

0: od September w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 17. Na szczęście nie musieliśmy czekać do septembera, żeby pojawiła się w naszym studiu już dziś jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirocki.
1: Coś ode mnie chcesz?
0: Ja, czy
1: tak
0: coś?
1: Słodzisz?
0: O Jezus, Maria, rękę bym chciał. Tak się kiedyś oświadczało, prawda?
1: Tak?
0: No tak, prosiło się o rękę, wydaje mi się. Ja właśnie...
1: Dobrze, że nie o nogę.
0: Ja cię, mogłaby być i twoja noga, to błagam cię, ale tyle przyjemności dla jednego mężczyzny, daj spokój.
2: Już sobie wyobrażam ten pierścionek nakładany na tam...
1: Na duży palec!
2: Na duży palec.
0: Jezus Maria!
2: Ale wcześniej musiałbym użyć Pumexu.
3: Reklama. Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
4: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
3: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb, wartą blisko 400 zł.
4: Za ile?
3: Za złotówkę.
4: Dokładnie tak, w Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka Stalko za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
3: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
5: I po reklamie.

0: Siantes de Ubiera Conocido w Radiu SK. 29 minut po 17. To była Karol G na naszej antenie, a teraz wreszcie powrót wielkiej gwiazdy, pani Jadzie. Dzień dobry, pani Jadziu, raz jeszcze witamy, pan Pawełek
1: Dzień
0: Kirowski.
1: Dobry, witajcie, to może rozegrajmy, co Pawełek trzyma w ryjku do zgarnięcia t-shirt z naszej kolekcji Kirowski i Pawełek.
0: Pani Jadziu,
1: i pani Jadzia oczywiście.
0: Tylko trzeba mocno teraz już podpowiadać, ponieważ pierwszą rundę z naszej zabawy przeznaczyła pani na podrywanie mnie, w związku z tym mamy dużo mniej czasu.
2: Dobrze, to ja powiem, że to jest na plażę.
0: Tak.
2: Mogę powiedzieć więcej?
0: Może ja.
2: I ma dwie nogawki.
0: No w ogóle ekstra. A gdyby było na głowę, to miałaby daszek. No
3: jest Maria, niesamowita sprawa.
4: Ale nie, to nie jest na głowę.
0: Nie jest na głowę, nie.
4: 664.
2: Broń Boże, na głowę.
4: 664, 402, 302. Ja już tutaj sięgam po naszą słuchawkę i zobaczymy, kto po drugiej stronie.
0: Ciekawe co do takiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Kamil z tej strony.
0: No dzień dobry, Kamilu.
5: To są takie kąpielówki.
0: Jak mogłeś na to wpaść, że się zabiera to na plażę i ma dwie nogawki i że to są, spodenki do pływania. No po prostu, Kamilu, brawo! Brawo, tak jest!
1: To było pytanie warte milion normalnie,
0: nie
1: tak
0: wiem,
1: trudne.
0: Jakim cudem udało ci się już w pierwszej rundzie bez zadawania pytań odgadnąć, co Pawełek trzymał w ryjku?
2: No.
0: Ale pani Jadziu...
2: Zadaliście szybko, to szybko.
0: No jasna sprawa, Jadziu, ostatni raz

0: To poprosiłem. Kamilu, gratulujemy, bo to twoje duże zwycięstwo.
1: Gratulujemy.
0: Wysyłamy ci t-shirt, nasz merch popołudniowy.
1: Myślałam, że spodenki.
0: Spodenki też wyślemy, Jadziu, oczywiście, nie ma problemu.

0: Wiktor Waligura i Dry School to były cztery pory roku. Prawie jak Vivaldi, chciałoby się rzec. 22 minuty przed godziną 18.
1: Jakoś tak nie poznawałem. Niby cztery pory roku znam, ale te brzmiały nieco inaczej.
0: No właśnie, Pawełku, bardziej ci to brzmiało jak wiosna, lato, jesień czy może zima?
1: Nie, tutaj zdecydowanie wiosną, aż zapachniało.
0: To za moment uruchomimy dla was lato, dużo wcześniej niż zrobi to matka natura, bo my mamy do tego czerwony przycisk. Swedish House Mafia i Wait So Long już za moment. Da.
2: Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
8: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lukę.
7: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem.

0: wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Ależ ta dziewczyna czaruje. Mała muzyczna wróżka Olivia Rodrigo i jej Drop Dead kończy 17 na naszej antenie w Radiu SK.
1: Była wróżka, to czas może na czarodzieja. Po 18 pojawi się na antenie SK takowy. Nazywa się Michał Hanczak i zaprasza Was na imprezkę już za moment.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert
6: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wiesz.
6: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chery, numer jeden w eksporcie samochodów z Chin od ponad 20 lat. Miliony kierowców w 110 krajach wybrały jakość i technologię tej marki. Teraz Chery wjeżdża do Polski z SUV-ami nowej generacji. Tiggo 7 i Tiggo 8. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie i 7-letnia gwarancja. Poznaj rodzinę Chery. Teraz bliżej niż myślisz.
12: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A, Łomża.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Wieczorem w Łomży czeka nas przyjemna pogoda. Na niebie dominować będzie słońce, choć chmury mogą się czasem pojawić. Temperatura sięgnie 21 kresek, a towarzyszyć jej będzie delikatny północno-zachodni wiatr. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Duży pożar i akcja straży pod Łomżą w Starym Cydzynie. Palił się warsztat samochodowy, w którym składowane były opony. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób.
17: SK Sport News.
16: Pokazały klasę Iga Świątek i Maja Chwalińska już w drugiej rundzie French Open. Świątek pokonała Emerson Jones 6-1, 6-2. Z kolei Chwalińska wygrała z Chinką Quyen Wen Zheng 6-4, 6-0. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodynie, a drużyna Stefano Lavariniego zajęła drugą lokatę.
17: SK Łomża News.
18: Marta Żabołowska. Jeszcze kilka godzin może potrwać akcja w Starym Cedzenie pod Łomżą. Palił się tam warsztat samochodowy i garaż. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z Łomży. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
19: Wstępnie mamy pożar opanowany, nie rozprzestrzenia się nam. Zapaliły się budynek warsztatowy oraz garażowy i budynek mieszkalny. Musieliśmy ewakuować około 10-15 osób oraz 3 psy, w tym jeden właśnie z tego palącego się budynku.
18: Mówił Paweł Leszczyński z łomżyńskiej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas pracuje ponad 30 jednostek Straży Pożarnej z całego regionu.
17: Impreska.
20: Impreska.
17: Impreska.
20: Impreska.
21: Czy wy też tak macie, że dzisiaj jakieś takie denerwujące drobiazgi was wyprowadzały z równowagi? Ja ogłaszam dzisiaj taki dzień denerwujących drobiazgów. Jeżeli coś takiego się wydarzyło, to zgnieciemy to razem za chwilę w imprezę. Dajcie tylko znać na Messengerze Radia SK. Głosówką na przykład. A propos dawania znać. Oskar Simpson rozpocznie imprezkę dzisiaj. Daj mi znać, to jest hit, który dla was zagram już teraz. Nawet już gram. A za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Björk, Beat, Hanczak. Witajcie.

0: Ten wokal i ten hit chyba nie może się znudzić. Ordinary Alex Warren na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę znowu żwawiej wam zagram. Wieczorową porą, chociaż widno w wielu miejscach słonecznie, więc jeszcze nie mówię dobry wieczór, cały czas dzień dobry i cześć. 11 minut po godzinie 18. Wspomniałem o tym, że dzisiaj jest taki dzień drobiazgów, które potrafią wyprowadzić człowieka z równowagi. Pewnie tylko dlatego, że to jest poniedziałek, więc pomyślałem sobie, że może wspólnie spróbujemy odczarować te drobiazgi i je zgnieść. Wy mi będziecie donosić, co to takiego, co was wyprowadziło z równowagi. Taki drobiażdżek jakiś, wiecie, jak na przykład u mnie dzisiaj, że mi się pół solniczki wysypało na kanapkę. No niby nic, ale się wkurzyłem. Czekajcie, ja mam w ogóle podkład właściwy do takiego właśnie działania. To jest muzyka z Nie lubię poniedziałku, idealna. 664-402-302, dzwońcie, opowiadajcie o takich drobiazgach. O, druga rzecz dzisiaj u mnie, butelkomat nie działał. To znaczy wciągnął butelkę, ale paragonu nie wydał, żebym miał kaucję do wykorzystania. Jak powiedziałem o tym pani w sklepie, to pani jeszcze na mnie nakrzyczała, że co pan po jedną butelkę tak stoi i po 50 groszy i mi tu głowę zawraca. Karolina się nagrała.
1: Cześć, dzisiaj wkurza mnie to, że jestem do 20 w pracy, jest taka ładna pogoda i muszę tutaj siedzieć.
0: No tak, to może denerwować rzeczywiście. Z reguły tak jest, że kiedy mamy wolne, to pogoda akurat jest kiepska. To tak samo jak z myciem samochodu, zawsze pada po tym, jak go umyjemy. 664-402-302. Czy dzisiaj zdarzyło się coś drobnego, naprawdę drobnego, co po prostu was zdenerwowało i trzeba to szybciutko odczarować? Można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK oczywiście.

0: Tabletka, dwa dni na antenie Radia SK, no dwa dni te najfajniejsze za nami, sobota i niedziela, ale kolejne coraz bliżej, to już wiecie, bliżej niż dalej zawsze, z każdą chwilą, 22 minuty po 18, Hanczak z tej strony, dzisiaj was pytam, co was drobnego na przykład wyprowadziło z równowagi przy poniedziałku? Gdyby to się zdarzyło innego dnia, to pewnie byście znieśli to lżej. 664-402-302, no wiadomo, że nie lubimy poniedziałków bardzo często. Halo, co cię zdenerwowało?
1: No, dzień dobry, ja nie wiem, taka drobnostka, ale może mnie dzisiaj zdenerwowało.
0: A co zrobił?
1: A on go nie zjadł, bo powiedział, że nie jest głodny.
0: A tyś no, się nagotowała?
1: A ja się nagotowałam, w ten upał.
0: A co robiłaś?
1: A pyszności same. Robiłam cudowny krem z kurczakiem, ze szpinakiem, z pomidorkami, z młodymi ziemniaczkami. On tego nie zjadł.
0: No nie, to tak nie może być. Ja wprawdzie słyszałem kiedyś w kontekście związków taką myśl złotą, że czasami partner, partnerka, jeżeli w domu nie dostaje dobrego obiadu, to szuka na mieście. No tutaj dostał dobry obiad, ale może jednak wcześniej konsumował na mieście. Trzeba to sprawdzić. A za chwilę Enrique Iglesias.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.

0: Codziennie z Biedronką.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama. Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
5: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
4: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb, wartą blisko 400 zł.
5: Za ile?
4: Za złotówkę.
5: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka Stalco za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
6: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że już możecie trochę odpuścić, trochę pochillować, odpocząć przy Radiu SK i przy imprezie Ain't Nobody. Bardzo dobry kawałek, bardzo dobry cover od Felixa Jena i Jasmine Thompson, żeby rzeczywiście trochę odpocząć. Ale nie dla wszystkich ten poniedziałek był kiepski, bo na przykład Magda i jej koleżanka dowiedziały się, że ten tydzień zakończy się wyjątkowo odlotem ściśle tajnym. Magda i jej koleżanka dołączyły do naszej ekipy i dziś rano od Jankesa, Kamy i Wiktora usłyszały:
1: zabieramy?
0: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Magda ucieszona, Magda jest cheerleaderką i koleżanka jest stewardessą, ale tym razem nie będzie w samolocie pracować, tylko będzie pasażerką. A dokąd polecą? No właśnie tego nie wiadomo, bo to jest odlot ściśle tajny, czyli wiadomo z kim, z naszą poranną ekipą, wiadomo kiedy, w najbliższy weekend, ale nie wiadomo dokąd, mimo że cały czas próbujemy zgadnąć. Ja też nie mam pojęcia. Nikt tak naprawdę poza naszymi przełożonymi, którzy to organizują, nie wie, dokąd ten odlot ściśle tajny was zawiezie. No dobrze, no to się zgłoście, bo jeszcze mamy jedno miejsce, no dwa, dla kogoś z was i waszej osoby towarzyszącej. Zgłosić się można tylko przez eskową apkę na smartfony, także kto jeszcze nie ma, ten ściąga zupełnie za darmo, no i zgłasza się czym prędzej, bo w środę ostatnie bilety powędrują w czyjeś ręce.
3: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Da Lubo Kędzie.

0: Magazyn betonowy Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bez matematyki, tutaj się są koszyki.
9: Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, czeki dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
16: Jedziemy!
17: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: I po reklamie.
22: Łomża na czasie.
23: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Sezon na wydarzenia plenerowe, pikniki czy festyny pięknie nam się w Łomży rozkręca. Dziś odbył się piknik integracyjny na Starym Rynku, a przed nami kolejny plenerowy punkt do odhaczenia. Tym razem w SP4. Odbędzie się 2 czerwca. Będą m.in. kreatywne stoiska, pokazy iluzjonisty czy dmuchańce. To wszystko między 9 a 13 w czwórce. Bardzo rodzinnie będzie też 31 maja na Błoniach Papieskich. Wtedy Łomża będzie świętować 35-lecie wizyty papieża w naszym mieście.
24: Muzyką się żyje.
25: A słuchajcie, jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę ruch jak na Marszałkowskiej. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica czy Florida już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu Nio i Akon. Przyjadą razem do Polski, to w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju zrobią w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza i to dosłownie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny do was trafić? Dajcie znać. Na przykład nagrywając głosówkę albo pisząc wiadomość na Messengerze Radia SK, bilety wręczam za godzinę.

To jedna z nowości na antenie Radia SK. Bory Talk od Ale Farbena i René Millera. To właśnie ten hit wam zagrałem przed godziną 19. Może podziałać jak takie podwójne espresso popołudniowe. A propos, Ania napisała, że dzisiaj miała takiego pecha, że ciągle oblewała się kawą. 4 kawy i 4 plamy. O, 100% skuteczność, Aniu. No, w każdym razie nie od dziś się mówi, że kawa...

0: Kto dostanie Fryderyka? Dzisiaj wieczorem gala rozdania tych nagród muzycznych. Przyznane zostaną w 14 kategoriach, a wśród nominowanych są m.in. Kuban, Sanach, Zalia, Faust czy bracia Kacperczyk. Galę będzie można obejrzeć w telewizji, a w jej trakcie wystąpią m.in. PZ, Zalia, Krzysiek Zalewski czy Kuba i Kuba. Ci nominowani są w kategorii fonograficzny debiut roku.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: U nas w imprezce też wystąpią. Kuba i Kuba z nowym hitem Stygnie lato na pewno w tej godzinie. Będzie też PZ. Będzie też Zalia nominowana. W towarzystwie Vito Bambino i Jegora Herbuta pojawi się w imprezce w tej godzinie. Ale rozpoczynamy od hitu z zagranicy. To Sombri 12 to 12. Hanczak, witaj.

0: I like it, ale Alessia i Nate Smith na antenie Radia SK w imprezce. No ci, którzy kochają, lubią tenisa, to są pewnie w siódmym niebie, no bo rozpoczęło się French Open, czyli turniej Rolanda Garrosa. No i jeszcze w dodatku dla naszych zawodników ten turniej rozpoczął się bardzo dobrze. Hubert Hurkacz wygrał dzisiaj po południu ze swoim rywalem i oczywiście awansował dalej. Wcześniej poniedziałek łaskawy był dla Mai Chwalińskiej i oczywiście Igi Świątek, które także awansowały do kolejnego etapu. Będziemy trzymać kciuki w najbliższych dniach bardzo mocno za to, żeby i dziewczynom, i chłopakom się powiodło podczas Rolanda Garrosa. No ale właśnie, skoro turniej French Open, to co to oznacza? To oznacza, że mamy zaawansowany maj, a co to oznacza? Że rozpoczął się sezon na najbardziej tenisową potrawę.
1: It's pasta with strawberries.
2: Oh, so how strange.
1: I know, but cream as well. Guys. Pasta, strawberries, a little bit of yogurt.
0: U kogo już w tym roku wjechał makaron z truskawkami?

Ale to dobrze brzmi. Kygo, Khalid, Griffin, wespół zespół stworzyli kawałek pod tytułem Save My Love, a ja z przyjemnością w imprezce Westę zagrałem. 19.31, a za kilka chwil męskie granie orkiestra. Tegoroczne oczywiście. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino będą śpiewali hit nareszcie. Ale zanim to jeszcze zerkam w kalendarz, a tutaj mamy bardzo nietypowe święto, bo to Dzień Ręcznika. I nie będę was pytał, czy zawsze sprawdzacie, którą stroną wycieraliście twarz, a potem coś tam innego, żeby nie tą samą, albo ile ręczników używacie i tak dalej, i tak dalej. Mam inny pomysł na zabawę, związaną poniekąd z ręcznikiem. Rozprawmy się z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka. Podawajcie przykłady, co można jednocześnie powiedzieć o naszej ex i o ręczniku. Takie zdanie, które pasuje i do ex, i do ręcznika. Czekam na nie jako głosówki na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie się, za kilka chwil sprawdzamy. Interesują mnie same złe odpowiedzi.

0: promocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
10: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
9: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb, wartą blisko 400 zł.
10: Za ile?
9: Za złotówkę.
10: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka Stalco za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
11: I po reklamie.

0: Ostatnio Kuba i Kuba zdradzili mi, że uwielbiają przed koncertami sobie pospać. I zasypiają w każdej możliwej pozycji, w każdym możliwym miejscu. I to nas akurat łączy. Kuba i Kuba, stygnie lato, nowy hit od tych panów na antenie Radia SK w Imprestę. 14 minut do 20, za chwilę Lady Gaga i Måneskin, ale wcześniej Dzień Ręcznika. Świętujemy nietypowo, bo pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o naszej byłej, albo naszym byłym partnerze i o ręczniku. Takie jedno zdanie, które pasuje i do jednej, i do drugiego. Dominika nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. No to co jednocześnie możesz powiedzieć o swoim byłym i o ręczniku?
1: No i znowu się prujesz.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze Patrycja.
2: Jesteś szorstka.
0: O, to poniekąd się wiąże z tym, co Ola napisała na Messengerze, że o jej byłym i o ręczniku można powiedzieć jedno. Był Milusi, ale tylko na samym początku. Czekam na kolejne głosówki. Tylko

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowość od Jamesa Hype'a. Jeżeli lubicie takie klimaty, to SK Live Remix jest dla was. W każdy piątek od 20 gramy bardzo imprezowo, a im bliżej środka nocy, tym jeszcze bardziej imprezowo. Ale przez cały tydzień tak naprawdę możecie słuchać specjalnego streama w naszej apce. SK Live Remix czeka dla wszystkich przez całą dobę tak naprawdę. A my w imprezę wracamy teraz do pytania, co jednocześnie można powiedzieć o X i o ręczniku. Klaudia napisała mi na Messengerze, że najlepiej mieć kilka. Jeden to za mało, a im więcej, tym lepiej. Dyskutowałbym, ale to każdy ma swoje doświadczenia. No dobra, to jeszcze w takim razie Daniel. Daniel, co jednocześnie można powiedzieć i o X, i o ręczniku?
1: O X-ach i ręcznikach można powiedzieć mniej więcej tyle, że wszystko jest fajnie tak długo, jak się nie okazuje, że obcy ludzie też ich używają.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Atlas.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Łomża na czasie.
9: Marta Żabłowska. W sumie już za miesiąc będzie wolna. A macie już plany na ten czas? Jeżeli nie, to łomżyński Mosir ma aktywne propozycje. Letnie półkolonie dla dzieci, sportowo-rekreacyjne dla dzieci od 7 do 12 lat i sportowo-survivalowe dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat. A w sobotę wpadajcie do MDK-u na łomżyńską Kostka. Na miejscu jak zwykle będą czekać gry planszowe i strategiczne. Kostka startuje o 14.30 i trwa do 21.00, a wstęp jest wolny.
10: Muzyką się żyje.
11: Po hucznych koncertowych urodzinach Agnieszka Chylińska nie zamierza długo odpoczywać. Rusza z letnimi koncertami, a pojawi się m.in. w ramach naszej plenerowej trasy SK Music Tour. Najbliższy przystanek Oborniki Śląskie. To tu w sobotę wystąpi Agnieszka, ale też Miu, który kawałkiem Dopóki się nie znudzisz podbił eskową listę hitów. W niedzielę z kolei na scenie pojawi się m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Zapraszamy. Także na koncert Nio i Jejkona. Tu bilety są potrzebne. Ten koncert w niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie. No i Piotrek się odezwał na Messengerze Eski, że bardzo by chciał.
12: Wiecie co? Te bilety by mi się przydały, bo Neo mnie prosił, żebym był closer Jejkona, bo on jest jakiś taki trochę lonely. Także dzięki. Pozdro.
11: Przekonuje mnie to. Piotrek, idziesz na koncert z osobą towarzyszącą. Emania z kolei napisała, że ona jest Polką, ma narzeczonego z Nigerii. No i takim wspólnym mianownikiem jest Akon i jego muzyka. To ich połączyło. No więc w takim razie wy też musicie iść na ten koncert. Bilety są wasze.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka.
11: Ale przekonuje mnie też argument Krzyśka, który napisał, że kiedyś przy łódzkiej Atlas Arenie z żoną kłódki powiesili, takie kłódki miłości, i chcą sprawdzić, czy jeszcze ta kłódka wisi. Bilety też dla was. Bawcie się dobrze na koncercie. A my bawimy się dobrze na imprezę Westę w poniedziałek, 2 po 20. Alex Warren i Fever Dream na dobry początek tej godziny. Hanczak, dobry wieczór.

0: Weekend skończył 33 lata i niech dalej tak pięknie płynie, jak płynie do tej pory. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz zagram wam coś z zupełnie innej muzycznej beczki, no i coś świeżutkiego, bo rzeczywiście te nowe hity są w DNA Radia SK i mnóstwo ich u nas, również wieczorami. Za nami Dawid Podsiadło, a przed nami Urzel. Urzel to jest taki francuski DJ i producent, który już parę hitów na naszej antenie miał, ale tym razem połączył siły z legendarną artystką, która nazywa się Ultranate i być może niewiele wam mówi to nazwisko, może tak być, zwłaszcza jeżeli jesteście młodzi, ale ja wam zaraz udowodnię, że wy doskonale znacie głos tej pani, bo ona w latach 90. co prawda wydała pewien hit, ale ten hit to we współczesnych czasach jest bardzo popularny, chociaż nie trafił na listy hitów. Uwaga, po jednej nutce czy rozpoznacie? Tak, tak, tak, to właśnie ta pani śpiewa, Ultranate, no ale tutaj zaśpiewa zupełnie coś innego. Urzel nagrał z nią kawałek pod tytułem Moving to the Sun.

0: dobry wieczór tym, którzy podłączyli się właśnie do Radia SK. To jest program pod tytułem Imprezka Hanczak z tej strony, a to oczywiście Teddy Swims i jego nowy hit Mr. Know It All. Brzmi naprawdę świetnie i daje taki odpoczynek od zszarganych nerwów, a często przecież w poniedziałki się denerwujemy na różne rzeczy. Albo osoby. Martyna w tej kwestii odezwała się na Messengerze Eski.
1: Mnie to zdenerwował dzisiaj mąż. Co prawda nie pamiętam już dlaczego, co poszło, ale pamiętam, że mnie zdenerwował i to wystarczy.
0: No tak. Tak to z wami, panie drogie, jest, że wy jesteście wyjątkowo pamiętliwe i ja podejrzewam, że Martyna, zapytana w 2034 roku o to, co się działo u niej 25 maja 2026 roku, odpowie, że właśnie wtedy mąż ją zdenerwował. Rudimental i Khalid, a także Bossa Magnetic. Za chwilę
2: reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Kto tego nie zna, zawsze na czasie Umbrella, Rihanna i Jay-Z na antenie Radia SK. Umbrella, czyli parasolka, chyba nie przyda się tam, dokąd polecicie w najbliższy weekend. Mówię wy, bo jeszcze macie cały czas szansę. Odlot ściśle tajny zbliża się wielkimi krokami. W najbliższy weekend grupa naszych słuchaczy z Jankesem, Kamą, Wiktorem polecą w nieznane, bo wiadomo z kim, wiadomo kiedy, ale nie wiadomo dokąd. Ale faktycznie ta parasolka raczej się nie przyda, sądząc po dzisiejszej podpowiedzi naszego kapitana.
1: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No, dobra wiadomość z jednej strony, ale z drugiej strony nadal nie wiemy, dokąd polecicie. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Dzisiaj udało się zgarnąć bilety naszej słuchaczce Magdzie, cheerleaderce.
2: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
3: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
2: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
0: Zabieramy!
2: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
3: Super!
0: Magda zabiera swoją koleżankę. No, ekipa rośnie, ale jeszcze mamy miejsca. Ostatnie, co prawda, ale warto się zgłosić, żeby polecieć razem z nami na ten najbliższy weekend. Zgłoszenia tylko przez naszą mobilną apkę, także ściągajcie ją za darmo na smartfony, a potem napiszcie zgłoszenie, wyślijcie zdjęcie do tego zgłoszenia. No, wszystko tam znajdziecie. I czekajcie na nasz telefon. Trzymam za was kciuki.

Nigdy nie mów nigdy. Wygląda na to, że to kolejny z tych hitów, które musiały trochę odczekać, żeby mieć swoje 5 minut. Legendary Lovers, nowa Katy Perry, no nie do końca taka nowa, bo z albumu Prism z 2013 roku, ale dzięki mediom społecznościowym znowu jest hitem, a może po raz pierwszy w sumie. To jest nowość na antenie Radia SK przed 21, ale nowością nie jest to, że poniedziałek kończymy Rap 20. Jeszcze dzisiaj od 23 Mati Fuczyło odliczy 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków. Głosujcie na sk.pl, a imprezka jutro po 18 ponownie.

0: Prezenty na dzień dziecka to Allegro.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Daw z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Łomża na czasie.
11: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli mamy tu imprezowiczów, którzy nie mogą doczekać się kolejnych roztańczonych łomżyńskich parkietów, no to róbcie głośniej. Podpowiemy co, gdzie i jak. A więc głośno, muzycznie, szalenie, tanecznie i intensywnie już w tę sobotę będzie w klubie 54. To impreza, która ma udowodnić, że Łomża nie śpi nigdy, a już na pewno nie w soboty. Natomiast w Ostrołęce mocna impreza w najbliższy piątek. Na scenie król Sentino we własnej osobie. To wszystko i jeszcze więcej w Black and White w Ostrołęce.

0: Radio SK. SK Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. Od dziś mieszkańcy Łomży mogą zgłaszać swoje pomysły na zmianę w mieście. Rusza 14. edycja budżetu obywatelskiego. Na zgłoszenie zadań są 2 tygodnie. Pomysły będą przyjmowane do 8 czerwca. Później będzie weryfikacja zadań, a głosowanie ruszy w połowie września. O szczegółach mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
2: Konferencja prasowa dotycząca budżetu obywatelskiego to już 14. edycja budżetu partycypacyjnego. Jak widzimy, nasze miasto zmienia się dzięki dobrym projektom, dzięki dobrym pomysłom naszych mieszkańców. Chcemy też zachęcić naszych mieszkańców do udziału w kolejnej edycji. Tak jak Państwo widzicie, 3 200 000 zł przeznaczone na budżet obywatelski. To rekordowa kwota. Mam nadzieję, że też podobnie jak w latach poprzednich nasi mieszkańcy wykażą się ogromną kreatywnością i pomysłami, dzięki którym nasze miasto będzie się mogło zmieniać. Dzisiaj też jesteśmy w miejscu szczególnym, bo jest to boisko do koszykówki 3x3. Właśnie to boisko powstało dzięki inicjatywie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowane i warto też podkreślić, że turniej w koszykówkę 3x3 uzyskał w ostatniej edycji największą liczbę głosów, więc widzicie Państwo, mamy zadania inwestycyjne, mamy zadania miękkie i taki też jest tegoroczny budżet 2027, bo dzisiaj oczywiście mówimy o pomysłach na ten budżet. Ten budżet będzie realizowany w następnym roku. Są z nami dzisiaj przedstawiciele, przewodniczący naszych rad społecznych i Młodzieżowa Rada, i Rada Seniorów, Rada do Spraw Turystyki, Rada też do Spraw Osób z Niepełnosprawnością. Chcemy też zaangażować jak największą liczbę osób do tego, żeby promować budżet obywatelski, żeby mieszkańcy zgłaszali pomysły, bo widzimy, że jest to dobry kierunek i zarówno zadania inwestycyjne, jak i zadania osiedlowe są istotne w funkcjonowaniu naszego miasta i miejmy nadzieję, że ten budżet obywatelski 2027 będzie również udany jak poprzednie edycje. Zachęcam Państwa do zgłaszania pomysłów. Za chwilę przekażę głos dla zastępcy prezydenta Andrzeja Bułkowskiego, koordynatora budżetu polskiego, który przekaże już informacje odnośnie harmonogramu zgłaszania zadań do budżetu 2027.
1: Mówi Andrzej Stybułkowski, zastępca prezydenta Łomży.
3: Tak jak już pan prezydent wspomniał, mam przyjemność rozpocząć w dniu dzisiejszym 14. edycję budżetu obywatelskiego. W dotychczasowych edycjach wykonano zadania o łącznej wartości

0: Wartości blisko 25 milionów złotych. Myślę, że to jest znacząca kwota, która w sposób znaczący też zmieniła otoczenie naszych mieszkańców. W tym roku oczywiście w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczyliśmy kwotę 3 milionów 200 tysięcy złotych, z czego 1 550 tysięcy jest to kwota, którą przeznaczamy na zadania ogólnomiejskie. Przy czym wartość jednego zadania w zadaniach ogólnomiejskich nie może przekroczyć 900 tysięcy złotych. Natomiast jeśli chodzi o zadania miękkie, jak wspomniane już chociażby w zeszłych latach organizowany turniej, jest to kwota 50 tysięcy w przypadku budżetu ogólnomiejskiego, jak również 20 tysięcy w przypadku budżetu osiedlowego. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń, jeśli chodzi o pomysły naszych mieszkańców. Mamy to na to 2 tygodnie. Ostateczna lista, jeśli chodzi o zgłoszenia, będzie zatwierdzona na początku września. Natomiast samo głosowanie rozpocznie się 15 września, a ostateczna lista wyników budżetu obywatelskiego zostanie ogłoszona 27 października tego roku. Także w dniu dzisiejszym rozpoczynamy kilkumiesięczną kampanię, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Rozpoczynamy od przyjmowania zgłoszeń. Kolejna będzie weryfikacja, lista wstępna, ostateczna, głosowanie, ustalenie wyniku głosowania, no i zatwierdzenie ostatecznej listy wyników zadań, które będą realizowane w przyszłym roku. Jeśli chodzi o samą formułę budżetu obywatelskiego, tak naprawdę myślę, że warte odnotowanie jest to, iż w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zadania na terenie naszych instytucji, przy czym warte jest to, żeby takie zadanie oczywiście spełniało wymogi dostępności, a dostępność będzie spełniona, jeżeli taka inwestycja będzie dostępna przez 30 godzin w wymiarze tygodniowym. Myślę, że dzisiaj jest słoneczna pogoda, więc myślę, że nikogo nie musimy do tego zachęcać, żeby wziąć udział przede wszystkim w czynnym zgłaszaniu zadania. Jak widzimy, każde zgłoszenie ma znaczenie, każdy głos ma znaczenie, więc gorąco zachęcamy do tego naszych mieszkańców, żeby zauczestniczyć w tym budżecie, żeby zmieniać otoczenie wokół siebie, bo jak widać, naprawdę warto, więc kończąc, naprawdę zachęcam wszystkich naszych mieszkańców, żeby czynnie brać udział, czy to w budżecie obywatelskim, czy w innych działaniach, za pomocą których możemy zmienić swoją rzeczywistość.
1: Mówi Andrzej Urbanek, przewodniczący Łomżyńskiej Rady Seniorów.
2: Budżet obywatelski z samej zasady jest inicjatywą obywatelską, czyli godną poparcia, dlatego że to obywatele mają możliwość wybrania tego, co według nich jest ważne i cenne. I o inwestycje chodzi, o jakieś eventy. Na pewno warto to jest propagowania, warto to jest poparcia i po pierwsze, no muszą się znaleźć ludzie, którzy to poprowadzą i te projekty złożą. Po drugie, muszą uzyskać poparcie i tutaj jest duże pole do popisu dla wszystkich. Ja zachęcam do tego, żeby też seniorzy składali projekty, żeby te wykorzystać część z tych środków, dlatego że my jako seniorzy jednak w Łomży stanowimy dość, że tak powiem, duży kapitał ludzki, bo to jest ponad 16% mieszkańców i uważam, że na pewno powinniśmy też w puli tego budżetu partycypować.
1: Mówi Jarosław Kaja, wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Społecznej Rady do spraw osób z niepełnosprawnością.
3: Ja jak co roku serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do składania zadań w budżecie obywatelskim. Szczególnie zachęcam też osoby niepełnosprawne do składania zadań, czy to miękkich, czy twardych, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w naszym mieście. Te zadania naprawdę ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym. Chociażby ktoś tam może powiedzieć, albo robicie chodniki, czy tam parkingi, tylko trzeba zwrócić na to uwagę, że część mamy dość starych, niedostosowanych parkingów czy chodników i osoby poruszające się choćby tak jak ja w tej chwili na wózku mają problemy, żeby poruszać się po jakichś tam zdewelowanych tak, naszych częściowo chodnikach, a realizacje choćby z budżetu obywatelskiego poprawiają naprawdę funkcjonowanie.

0: zachowanie osób nie tylko niepełnosprawnych, ale wszystkich ze szczególnymi potrzebami, bo chodzi też o osoby starsze, czy nawet mamy z wózkami. Także serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do składania zadań w budżecie obywatelskim.
1: Mówi Wojciech Winko, przewodniczący Łomżyńskiej Społecznej Rady do spraw turystyki.
2: Z radością chcę stwierdzić, że od już wielu lat budżet obywatelski w Łomży nam rozkwita. Budzą się coraz to nowe pomysły, propozycje. Ja oczywiście gorąco zachęcam mieszkańców naszego pięknego mazowieckiego miasta, historycznego dodajmy miasta, które w tym roku będzie miało 607. rocznicę urodzin, do zgłaszania takich inicjatyw proturystycznych w bardzo szeroko rozumianym zakresie. Myślę, że i mam nadzieję, że się takie pojawią, za co gorąco trzymam kciuki.
1: Mówi Szymon Mieczkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej.
3: W imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej chciałbym zachęcić szczególnie wszystkich młodzieżowych mieszkańców do wzięcia udziału w budżecie obywatelskim, składania swoich wniosków. Debatujcie na ten temat. W szkołach jest to dla nas duża możliwość do pokazania się i pokazania tego, że możemy coś zmienić w tym mieście. Jesteśmy na boisku do koszykówki, który szczególnie jest dla nas i głównie my z niego korzystamy w okresie letnim. Więc serdecznie wszystkich zachęcam, aby dyskutowali na ten temat i składali swoje wnioski.
4: SK Łomża.
1: Już we wtorek kolejna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego z łomżyńskimi akcentami. Jakie dokładnie tematy będą podczas niej omawiane? O tym mówi przewodniczący Cezary Cieślukowski.
5: Najbliższy wtorek będziemy mieli kolejną sesję Sejmiku, bardzo bogatą w wydarzenia i w projekty uchwał, które będziemy rozpatrywać. Myślę, że warto na początek powiedzieć o tym, że jak zawsze będziemy zmieniać budżet województwa. Jest wiele tytułów, na które chcemy skierować nowe wydatki. Między innymi dotyczy to oczywiście dróg wojewódzkich, obwodnica Kolna, to łącznie tam ponad 6 milionów złotych chcemy dodatkowo skierować. Również na projekty, nowe projekty związane z budową trasy ścieżek rowerowych. Zarząd

0: organizacji pozarządowych. Również zwiększone zostaną wydatki w dziale kultura. Tutaj wydatki te będą dedykowane naszym jednostkom, które mają ambitne plany związane zarówno z inwestycjami, jak i organizacją wydarzeń. Na tej sesji Sejmik zajmie się również przyjęciem uchwał, które dotyczą wsparcia inwestycji w zakresie ochrony zabytków. Łącznie planujemy przeznaczyć na ochronę zabytków ponad 3 600 000 zł. Z 89 złożonych wniosków Sejmik wskazuje 59 zadań, które uzyskają wsparcie. Równie ważnym celem działalności samorządu województwa jest wspieranie rozwoju i życia na obszarach wiejskich i tutaj będziemy rozstrzygać o przyznaniu dotacji w ramach programu Kreatywna Wieś. Są to dotacje m.in. na świetlice, na remizy, na place zabaw, na tereny rekreacyjne. Takie wsparcie otrzyma 66 samorządów. Ze spraw innych, również niezwykle ważnych. Będziemy aktualizować harmonogram strategii rozwoju województwa podlaskiego. Założenia są takie, żeby do końca roku został opracowany i przyjęty przez zarząd projekt strategii, a rok 2027 poświęcimy na konsultacje społeczne, na zbieranie uwag z bardzo różnych środowisk, które są zainteresowane rozwojem województwa, tak żeby do końca 2027 roku przyjąć tą strategię uchwałą Sejmiku. Sejmik będzie rozpatrywał również stanowiska. Jedno stanowisko dotyczy migracji, problemu migracji w województwie podlaskim. Drugie stanowisko, które jest wynikiem decyzji Komisji Zdrowia podjętej przed chwilą, będzie dotyczyło poparcia dla przyjęcia ustawy w sprawie przedłużenia możliwości zatrudniania lekarzy cudzoziemców w placówkach ochrony zdrowia województwa podlaskiego. Taki projekt ustawy został przyjęty przez Sejm, czeka na podpis prezydenta. Będziemy apelować, żeby pan prezydent podpisał. Także są to takie najważniejsze tematy, które chcemy poruszyć na tej sesji, a jak wiemy, zawsze sesje są dynamiczne, więc czego do końca możemy się spodziewać, tego nie wiem, dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia obrad sesji i na naszej sali, i oczywiście w mediach.
1: Napaść z pałką teleskopową na jednym z łomżyńskich osiedli. 32-latek jest już w areszcie. Szczegóły tej sprawy Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji.
2: Dyżurne łomżyńskie jednostki otrzymały zgłoszenie, że po osiedlu idzie 3 mężczyzn, którzy mają pałki teleskopowe i zachowują się agresywnie. Podczas patrolowania policjanci zauważyli jednego ze wskazanych w zgłoszeniu. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Łomży. W jego kieszeni mundurowi znaleźli rozkładany nóż, a nieopodal na trawniku pałkę teleskopową, do której się nie przyznał. Tuż obok zauważyli mężczyznę z urazem twarzy i głowy. Powiedział on policjantom, że napastnicy napadli go od tyłu, uderzali pięściami i kopali, a jeden z nich miał w ręku nóż. Nie był jednak w stanie powiedzieć, kto to był. W trakcie interwencji do mundurowych podeszło dwóch innych mężczyzn, którzy powiedzieli, że byli świadkami pobicia. I to właśnie zatrzymany przez policjantów 32-latek jest jednym z napastników. Mężczyzna jest znany łomżyńskim mundurowym, bo w przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, odbywał karę pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania gruźb karalnych. Stąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 32-latka. Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że czyn miał charakter chuligański, dolna granica ustawowego zagrożenia może być zwiększona nawet o połowę.
3: SK Łomża News.
4: Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy. I dziś prześledzimy

0: a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na 2 miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: A potem, po Złotym Wieku, przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
0: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
2: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
0: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz. Rosjanie prowadzą przez nią trakt z Warszawy do Moskwy. Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
2: I wchodzimy w XX wiek.
0: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe, Polacy chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają 4 kościoły katolickie, 1 ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
0: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozu w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
2: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
0: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum, powstają nowe osiedla i zakłady, między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
2: A potem?
0: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
2: A w XXI wieku?
0: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
0: To opowieść o Łomży od lokacji na przełomie wieku XIV i XV, aż po wiek XX. Złoty czas wieku XV i XVI, zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
2: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz, wiek XVI, nie dotykać.
0: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
2: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
0: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. Pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
2: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła,

0: A co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
1: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
0: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
1: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Wspomniałaś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
1: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić sobie codzienne życie w takim mieście.
0: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
1: Są pamiątki po Łomżyńskim Towarzystwie Wioślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych, portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
0: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
1: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
0: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
1: Tak, Leon Kaliwoda, harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
0: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona 20-leciu międzywojennemu?
1: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
0: Multimedialne plany, stare pocztówki, kroniki brzmi jak podróż w czasie bez wychodzenia z sali.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: To teraz druga część naszej wędrówki przez wieki, czyli wystawa archeologiczna. Tu już nie ma zdjęć z kronik, tylko przedmioty wydobyte z ziemi. Co jest jej główną ideą?
1: Pokazujemy kulturę materialną i duchową mieszkańców Starej Łomży i obecnego miasta od 9 tysiąclecia przed naszą erą aż po wiek XX. Wszystkie obiekty mają udokumentowane pochodzenie z wykopalisk, nadzorów archeologicznych, darów mieszkańców i zakupów monet, dzięki czemu można je powiązać z konkretnym miejscem i czasem.
0: Czyli mamy tu kilka tysięcy lat historii. Jak to jest uporządkowane?
1: Artefakty są podzielone na bloki tematyczne. Zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, elementy stroju, dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
0: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
1: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniano ją wałami i powstał gród z podgrodziami, ważny punkt w regionie.
0: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
1: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
0: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
1: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
0: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
1: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
0: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli wikingowie.
1: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI.

0: XIII. Ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
1: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
1: Wspomniałeś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
0: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Strękowej.
1: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
0: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra, a dla wyobraźni opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
1: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
0: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
1: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców, a jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
0: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii, o ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość. Od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokacje miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
1: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
1: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
0: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
1: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
0: Dokładnie tak. Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
1: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
2: SK Łomża News.
1: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie często nazywany jest perłą w koronie województwa podlaskiego i świetnie pokazuje nie tylko historię, ale też wciąż żywą kulturę Kurpiów. Co sprawia, że to miejsce jest aż tak wyjątkowe?
0: Przede wszystkim historia i autentyczność. Skansen powstał jako Muzeum Kurpiowskie 19 czerwca 1927 roku. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce, mocno zakorzenione w kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
1: Czyli nie współczesna stylizacja, tylko miejsce, które samo stało się częścią historii. Kto je stworzył?
0: Adam Chętnik, etnograf i pasjonat kurpiowszczyzny. Gromadził narzędzia, wyposażenie domów i przedmioty codziennego użytku Kurpiów. Zbiory liczyły około 3000 eksponatów, głównie z jego prywatnych zasobów.
1: 3000 obiektów z prywatnej kolekcji robi wrażenie, ale II wojna światowa była dla tego miejsca dramatem. Co zostało po tamtym pierwszym muzeum?
0: Muzeum, podobnie jak Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzęki pni kilkusetletnich drzew bartnych i brama z kłód sosnowych od strony rzeki. Materialne świadectwo ciągłości i dowód, że idea ochrony kurpiowskiego dziedzictwa przetrwała.
1: Po wojnie trzeba więc było zaczynać niemal od zera. Jak skansen wrócił do życia?
0: Odbudowę rozpoczęto w 1956 roku. Po wystawie rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję Zagrody Kurpiowskiej, udostępnioną zwiedzającym w 1958 roku. W październiku

0: W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski, pokazujący znaczenie pszczół, miodu i bartnictwa.
1: Od jednej zagrody do dużego skansenu, który znamy dziś. Kiedy nastąpił przełom w rozwoju?
0: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita z resztkami średniowiecznego zamku. To dało przestrzeń do rozbudowy. Przenoszono kolejne budynki z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, tworząc obraz żywej wsi z przełomu wieków.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Kiedy dziś ktoś przyjeżdża do Nowogrodu, widzi duży, uporządkowany teren. Jak to wygląda w liczbach i w przestrzeni? Te budynki to oryginały czy współczesne rekonstrukcje?
0: Skansen zajmuje około 3,5 hektara. Jest tu 23 oryginalne budynki mieszkalne i gospodarcze z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz kilkadziesiąt obiektów małej architektury. Wszystkie są konstrukcji zrębowej, pochodzą od końca XVIII do pierwszej połowy XX wieku i zostały przeniesione z terenu Puszczy Zielonej, więc widać, jak przez ponad 100 lat zmieniało się drewniane budownictwo ludowe.
1: A te słynne kurpiowskie ozdoby i stroje? Co można wypatrzyć, spacerując między zagrodami i wchodząc do chat?
0: Misternie wycinane szczyty chat, dekoracyjne śparogi i nadokienniki, spichlerze z podcieniami na kamieniach lub grzybkach. W środku stroje kurpiowskie, rzeźba ludowa, wycinanki, dawne izby z meblami i dekoracjami ścian, które pokazują świat oparty na pracy, religijności, więziach rodzinnych i przywiązaniu do przyrody.
1: No właśnie, przyroda. Skansen leży w wyjątkowym miejscu. Jak położenie wpływa na odbiór tego miejsca?
0: Znajduje się na wysokiej skarpie nad Narwią, naprzeciw ujścia Pisy. Można oglądać zabytkowe budynki, rzekę i w oddali Puszczę Zieloną, a ze wzgórza Ziemowita, z resztkami średniowiecznego zamku, rozpościera się panorama łącząca historię, krajobraz i kulturę.
1: Czyli średniowieczny zamek, wiejskie chaty, barcie i rzeka w jednym kadrze. Jaką rolę pełnią dziś barcie i dział bartniczo-pszczelarski?
0: Przypominają, że zanim powstały pasieki, miód pozyskiwano z barci w pniach drzew. W skansenie widać tradycyjne barcie i późniejsze ule, co pokazuje rozwój bartnictwa, jednego z głównych zajęć Kurpiów, oraz opowiada o relacji człowieka z przyrodą i znaczeniu pszczół.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Skansen to nie tylko statyczne ekspozycje. W sezonie letnim teren ożywa zupełnie inaczej. Co wtedy dzieje się między tymi chatami i spichlerzami?
0: Organizowane są letnie imprezy folklorystyczne z zespołami ludowymi, śpiewem, tańcem, tradycyjnymi strojami i pokazami rzemiosł. Skansen staje się miejscem, gdzie kultura kurpiowszczyzny jest wciąż praktykowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
1: Jak skansen wpisuje się w szerszy obraz regionu, nie tylko jako atrakcja?
0: To muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chroni zabytki, edukuje i pokazuje, skąd biorą się lokalne tradycje i jak wyglądało dawne życie, łącząc historię, krajobraz i współczesność regionu.
1: Od prywatnej kolekcji Adama Chętnika przez wojenne zniszczenia po odbudowę. To miejsce przeszło długą drogę. Co jest w nim najbardziej symboliczne?
0: Połączenie trwania i zmiany. Z jednej strony ocalały od wojny odrzynki pni drzew bartnych i stara brama z kłód sosnowych, z drugiej rozległy skansen z 23 budynkami i letnimi imprezami. To dowód, że zniszczone dziedzictwo można odbudować i nadać mu nowe życie, wciąż zakorzenione w kurpiowskiej tradycji.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części zajrzeliśmy już do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to teraz posłuchajcie, jak ta kultura naprawdę żyje. Mowa o Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, gdzie można jej dotknąć, posmakować i ubrudzić się mąką.
0: To nie jest zwykłe muzeum zza szyby. Skansen to kilkanaście drewnianych chałup, budynków gospodarczych i dawnych warsztatów z przełomu XVIII i XX wieku, ustawionych tak, by przypominały prawdziwą wieś.
1: Czyli zamiast korytarzy i tabliczek mamy spacer po dawnej osadzie?
0: Dokładnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około półtorej godziny. Obejmuje wnętrza domów i ekspozycję stałą, a przy okazji opowieści o codziennym życiu Kurpiów, obrzędach, wierzeniach, pracy, strojach i jedzeniu.
1: Ale na samym zwiedzaniu się nie kończy. W Nowogrodzie można też wziąć udział w różnych warsztatach.
0: I to jest największa siła skansenu. Są zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, taneczne, a nawet pszczelarskie, dopasowane do wieku i zainteresowań grup.
1: Brzmi jak katalog marzeń nauczyciela. Zacznijmy od tych smakowitych rzeczy. Co to są byśki i nowelatko?
0: To tradycyjne kurpiowskie pieczywo obrzędowe. Byśki to figurki z ciasta w kształcie zwierząt czy ludzi, wypiekane na przełomie roku. A nowelatko to specjalny wypiek na powitanie nowego roku, mający przynieść pomyślność. Na warsztatach uczestnicy przygotowują ciasto, formują własne figurki i po godzinie zabierają je ze sobą.
1: Czyli prawdziwe ugniatanie i lepienie, a do tego symbolika z kalendarzem świąt i życzeniami.

0: rodzaju rodzaju.
1: Tak, bo za prostym wypiekiem stoi cała opowieść o wartościach i wierzeniach. Dzisiaj to także świetna zabawa i sposób, by tę opowieść zrozumieć.
0: A fafernuchy? Nazwa jak z bajki.
1: To kurpiowskie ciasteczka z marchwią. Na godzinnych warsztatach uczestnicy uczą się przygotowywać ciasto, formować i wypiekać, a przy okazji poznają historię tego przysmaku.
0: Czyli można wyjść ze skansenu i mądrzejszym, i najedzonym.
1: Zdecydowanie. Choć celem jest przede wszystkim edukacja. A przez żołądek najłatwiej trafić do wyobraźni.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Oprócz jedzenia kurpie słyną też z niezwykłych dekoracji. W skansenie są warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły i z piór, jak te, które kiedyś wisiały pod sufitem w dawnych izbach.
1: To bardzo charakterystyczny element kurpiowskiego wystroju. Kwiaty zdobiły domy, tak zwane święte kąty i kapliczki. Na warsztatach uczestnicy uczą się tradycyjnych wzorów, doboru kolorów, formowania płatków i zabierają swoje kompozycje jako pamiątkę.
0: To też świetny sposób, żeby zobaczyć, jak kiedyś radzono sobie bez gotowych ozdób ze sklepu, robiąc wszystko samemu, z tego, co było pod ręką.
1: I przy okazji widać, że kurpiowska estetyka nie była przypadkowa. Kolory, kształty i rozmieszczenie dekoracji tworzyły bardzo rozpoznawalny styl.
0: Skoro jesteśmy przy sztuce, nie można pominąć wycinanki kurpiowskiej. Wiele osób znają z obrazków, ale mało kto próbował samodzielnie coś wyciąć.
1: Na warsztatach uczestnicy poznają techniki wycinania z papieru, uczą się składać kartkę i prowadzić nożyczki, aby powstały symetryczne wzory z motywami roślinnymi, zwierzęcymi czy scenami z życia codziennego. Każdy tworzy własną kompozycję i zabiera ją ze sobą.
0: I nagle okazuje się, że to, co wygląda na łatwe, wymaga sporej wprawy.
1: Dlatego prowadzący

0: Dać ciągłość tej tradycji i to, że miód to efekt złożonej pracy ludzi i owadów, a nie tylko produkt na półce.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Wspomniałaś, że oferta skansenu jest elastyczna. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto może z tego skorzystać i w jakich grupach?
0: Skansen kieruje swoją ofertę do grup zorganizowanych. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalnie od 25 do 30, w zależności od zajęć. Dzięki temu prowadzący mogą poświęcić uwagę każdemu, a jednocześnie tworzy się dobra atmosfera wspólnej pracy.
2: Czyli mogą to być klasy szkolne, przedszkolaki, seniorzy, ale też grupy integracyjne z zakładów pracy.
0: Tak, oferta jest przygotowana dla najmłodszych i dla osób starszych. Warsztaty dobiera się do wieku i możliwości. Dla dzieci pieczenie byśków czy robienie kwiatów z bibuły. Dla młodzieży wycinanka i pszczelarstwo. Dla dorosłych pełen pakiet połączony ze zwiedzaniem. To świetna forma integracji międzypokoleniowej.
2: A jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
0: Tak, skansen organizuje ognisko na otwartym terenie przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.
2: Brzmi jak gotowy scenariusz na całodniowy wyjazd. Zwiedzanie, warsztaty, ognisko, wszystko w jednym miejscu, mocno osadzonym w lokalnej tradycji.
0: I właśnie o to chodzi. To nie jest przypadkowa atrakcja, tylko konsekwentnie budowana przestrzeń do poznawania kultury kurpiowskiej, tradycyjnego życia codziennego, rzemiosł i obrzędów w ciągu roku.
2: Ta żywa kultura objawia się też w dużych wydarzeniach, jak Niedziela Świętego Rocha, festyn, który stał się jedną z najważniejszych imprez plenerowych w regionie.
0: Niedziela Świętego Rocha to kurpiowski festyn rodzinny, z rękodziełem, warsztatami, muzyką i zabawą na świeżym powietrzu. Odbywa się w sierpniu, a w 2022 roku po raz pierwszy zorganizowano go już przez Skansen jako samodzielną instytucję kultury województwa podlaskiego.
2: Czyli symboliczny początek nowego etapu Skansenu i od razu duże święto kultury kurpiowskiej.
0: Tak, bardzo świadomie zaprojektowane. Zapraszani są wybitni twórcy ludowi. Mistrzowie wycinanki, koronki, rzeźby, obróbki bursztynu, wypieków obrzędowych, garncarstwa. Można kupić ich pracę, zobaczyć jak powstają i porozmawiać z samymi twórcami.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
2: W 2022 roku pojawił się nowy element. Otwarte kurpiowskie spotkania śpiewacze z udziałem mistrzów. To musiało robić ogromne wrażenie.
0: To było bardzo ważne, bo śpiew tradycyjny jest jednym z najbardziej delikatnych elementów dziedzictwa. Łatwo go utracić, jeśli nie jest praktykowany. W Nowogrodzie wystąpiły grupy mężczyzn i kobiet z Myszyńca, Zawad, Zbójnej i Nowogrodu, śpiewając tradycyjne pieśni i przyśpiewki w naturalnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie formie.
2: I do tego pokazy wspinania się na drzewa bartne przy pomocy leziwa. To już brzmi jak żywa lekcja dawnego bartnictwa.
0: Pokazy prowadziło bractwo bartne Fratrum Melicidarum z Augustowa. Bartnicy demonstrowali, jak przy użyciu leziwa, specjalnej pętli z liny lub pasa, wspinano się na wysokie pnie, aby dostać się do barci. To bardzo widowiskowe i wymagające odwagi.
2: Czyli nie tylko śpiew i rękodzieło, ale też pokaz dawnej, dość ekstremalnej pracy w lesie.
0: Dokładnie. Na scenie głównej pojawiały się zespoły z żywą muzyką instrumentalną, nawiązującą do folkloru kurpiowskiego. Między innymi kurpianka z Kadzidła i kapela kurpiowska gminy Łomża, które od lat dbają o tradycyjne melodie, tańce i stroje.
2: W programie znalazł się też akcent solidarności z Ukrainą, występ ukraińskiego zespołu folklorystycznego Dobryna.
0: To pokazuje, że święto kultury kurpiowskiej nie jest zamknięte na inne tradycje. Obok lokalnych zespołów wystąpili także uczestnicy Szkoły Tradycji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, przyjęci gromkimi brawami.
2: Gościem głównym był Adam Struk, znany z pracy z muzyką tradycyjną.
0: Wraz z zespołem zaprezentował program łączący szacunek do źródeł z własną interpretacją, pokazując, że muzyka tradycyjna może być atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy, jeśli jest wykonywana z pasją i świadomością kontekstu.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
2: Obok sceny głównej znalazła się też wystawa zdjęć. Jedno z ciekawszych ujęć przedstawiało pracownię Bolesława Olbrysia, jednego z ostatnich budowniczych instrumentów ludowych na kurpiach.
0: To bardzo symboliczna postać. Bolesław Olbryś był mistrzem w budowaniu tradycyjnych instrumentów, a jednocześnie dziadkiem obecnego województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Na zdjęciach można było zobaczyć jego warsztat, narzędzia i instrumenty w różnych fazach powstawania.
2: A w tle całego festynu muzycy, którzy chodzili między stoiskami i grali, tworząc niesamowite

0: Niesamowity klimat.
1: Skoczne oberki i kołyszące okrąglaki rozbrzmiewały z harmonii pedałowych, na których grali między innymi Ryszard Maniurski, Grzegorz Chorążewicz i Dawid Sutkowski. Wystąpiła także kapela Miód na serce, dzięki czemu festyn stał się żywą przestrzenią, w której muzyka towarzyszyła ludziom na każdym kroku.
0: Niedziela Świętego Rocha to coś więcej niż zwykły festyn.
1: To święto kultury kurpiowskiej i hołd oddany Kurpiowszczyźnie, a zarazem symbol nowego etapu w funkcjonowaniu skansenu pod skrzydłami województwa podlaskiego. Dla organizatorów to ogromna dawka nadziei, a dla uczestników dowód, że tradycja może być żywa i atrakcyjna.
0: Z jednej strony codzienna oferta, zwiedzanie, warsztaty, ognisko nad rzeką. Z drugiej wielkie święto, gdzie spotykają się śpiewacy, rzemieślnicy, muzycy, pszczelarze i twórcy instrumentów.
1: I wszystko to w Nowogrodzie, w Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, które łączy funkcję muzeum z rolą centrum żywej kultury. To miejsce, gdzie można zobaczyć dawną wieś, ale też samemu coś upiec, wyciąć, ulepić, zaśpiewać czy zatańczyć. Dzięki czemu kurpie trwają w doświadczeniu kolejnych pokoleń.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Skałomża. Skałomża.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20. Jak co tydzień odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak co tydzień ja nazywam się

0: I jak co tydzień mam dla was dużo zmian, dużo nowości i dużo wszystkiego. Jeżeli lubicie polski rap, to zostańcie ze mną na najbliższą godzinę, bo będzie o czym gadać, będzie sporo zaskoczeń, to na pewno. Natomiast zacznijmy od miejsca 20, ale zanim powiem wam, co to za kawałek, to zdradzę, że to numer, z którego wszystkie pieniądze, cały dochód idzie na fundację Cancer Fighters. To wszystko po akcji ostatniej Łatwo Ganga i BDOSA 2115. Kawałek, który zagram, nagrał Whitechor 2115, Skizo i Palarem, natomiast warto tutaj na samym początku też podziękować i pogratulować znowu Łatwogangowi, który postanowił przejechać się rowerem prosto z gór aż do morza. Zrobił to pięknie, zebrał przy okazji kilkanaście milionów złotych. Ten człowiek jest nie do zatrzymania. No i podobnie ten kawałek jest nie do zatrzymania. Miejsce 20 to tym razem Rio na żywo.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: one chcą tak i jak widać i słychać, bardzo im to wychodzi. Chcę tak, Young Losia i Zuziula to miejsce 18, rap 20 i skok z 19 to duet żeński, a za chwilę będzie solowy utwór od pewnej pani, ale zanim to powiem wam jeszcze o nowych propozycjach, które pojawiają się na sk.pl do tego, aby na nie głosować. PSR Kizo, KNK i Grizzly Manewr to nowa propozycja, do tego Mata i Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Dorzucam też kawałek Huberta. Wszystko na bursztynowo i jeszcze Kimi Zimmer i Emi. Duś to nowe propozycje do Rap 20. Jeżeli chcecie usłyszeć te kawałki tutaj za tydzień, to głosujcie. sk.pl, zakładka Rap 20. Tak samo zrobiliście z tym kawałkiem. Pierwsza nowość w tym tygodniu to Wszystko od Dziarmy, której gratulujemy, bo już niedługo będzie mamą.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię.

0: SKM, rozdawaliśmy wam bilety również pod samym Stadionem Narodowym. Zajrzyjcie na Instagram Radia SK, tam można to zobaczyć. Trzeba było trochę zarapować wersów Maty. Niektórzy radzili sobie z tym nieco gorzej. Sami zresztą sprawdźcie, co mam na myśli. Na pewno możecie się mocno uśmiechnąć. Gramy teraz miejsce 15. To skok. Już martwiłem się, że może nie usłyszymy tego numeru w tym tygodniu, ale jest. Z 20 na 15 Żabson i Wiz Khalifa. Klasyk.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust to 13 miejsce rap 20, choć to spadek z miejsca 12. Wcześniej też Samir i Nie mogę spać, to było miejsce 17 wcześniej, teraz 14, a więc skok. A teraz druga i ostatnia nowość w tym tygodniu, bo na dwa kawałki pozwoliliście sobie, aby wrzucić je do rap 20, a więc już wam mówię. Tramwaje, tak nazywa się ten kawałek, a nagrał go pan, który też ma ze sobą dwa koncerty na Narodowym w ostatnich dniach. Tako Hemingway, a do tego Atutowy i Andrzej Zaucha.
1: Rap, rap, rap, 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Jak pies bezpański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsuła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I siedź.

0: trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 11.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20, Mati Fuczyło to ja, za nami miejsce od 20 do 11. Przypomnę, dwie nowości już mogliście dziś usłyszeć, to Dziarma i Wszystko na miejscu 17, a do tego Taco Hemingway, Atutowej, Andrzej Zaucha, Tramwaje na miejscu 12. Teraz warto wspomnieć o dwóch kawałkach, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu. Możecie jeszcze je przywrócić głosując na sk.pl. To zeszłotygodniowe miejsce 18, Gips i Strach, a do tego PZ i Faustyna Maciejczuk, Wendy Do.

0: Following. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 15, tym razem znalazł się poza 20. Czas na 10 najlepszych rapowych numerów w tym tygodniu. Teraz szykują się naprawdę dobre rzeczy, a zaczynamy od duetu 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to skok z 13 na 10. Gramy!
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

błaga o ratunek. I znowu on, ale to dobrze. Taco Hemingway, Livka, Zepi Zepi, Frascati, 8 miejsce, rap 20 w tym tygodniu, skok z miejsca 10. Kolejny tydzień, kiedy ten pan i ta pani trzymają się bardzo mocno w rap 20. Zresztą bardzo podobnie jest z miejscem 7. Miu, PZ, BDOS 2115. Fantazje, to miejsce

0: Nie da się zasnąć. Jonathan Białas, Solar Nikoś na 6. miejscu w tym tygodniu. Wcześniej na miejscu 14. miałem okazję zagrać kawałek Nie mogę spać od Samira, więc ekipa ewidentnie z tego samego składu. Jedziemy dalej. Teraz czas już na najlepszą piątkę w polskim rapie. A zaczynamy od numeru, który nazywa się Znana. Nagrał go Zamsone.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Jedynka. 4.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Maja, jedziemy z nim?

Ciągle tutaj jestem. Dis na Raka to miejsce czwarte rap 20. To jest piękna, piękna, piękna historia od BDOSA 2115, maimecami Fundacji Cancer Fighters. Ten numer cały czas trzyma się wysoko, choć tydzień temu to było miejsce pierwsze, ale przypomnijmy, że to już drugi kawałek dziś, który właśnie zbiera pieniądze na Fundację Cancer Fighters. Cały dochód z tego numeru i z miejsca 20 dzisiejszego, a więc Rio na żywo od Whiteora, to kawałki, które wspierają charytatywnie akcję walki z rakiem wśród dzieci. A my jedziemy dalej, teraz czas na miejsce trzecie, to Gips i Kukon. Ty masz skok z czwartego na trzecie.

Masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce rap 20. A teraz przechodzimy już do najwyższych miejsc. Zanim jednak zagram drugie i pierwsze, to powiem wam jeszcze i przypomnę o nowych propozycjach, na które możecie głosować od północy. Manewr od PSR-a, Kizo, Kenke i Grizzly'ego. Do tego też pobórze Zawsze wyjdzie słońce od Maty. Wszystko na bursztynowo od Huberta. I jeszcze Kini Zimmer i Emi Duś. Na te kawałki możecie głosować, aby za tydzień usłyszeć je tutaj na żywo. A teraz gramy. Miejsce drugie to coś od Łajciora 21115.

0: Jak dziś, ja to Mati Fuczyło, mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Już teraz mogę wam zdradzić, że wpadną tutaj goście. Nie jeden gość, a dwóch gości. Możecie się zastanawiać, co to za duet, a ja tymczasem gram. Chivas to nieodpowiedzialne.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl.

To też od Wajciora 2-1-1-5. Tydzień temu było na miejscu siódmym, teraz to już miejsce drugie, a więc bardzo mocno trzyma się ten numer. A mnie wcale to nie dziwi, tak jak nie dziwi mnie też dzisiejsze miejsce pierwsze rap 20. Zanim jednak to zdradzę, to jeszcze się z wami pożegnam, bo to ostatni kawałek.

0: czuć. SK Łomża.
1: Autopromocja. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja. We'll be right back.